0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przed mikrofonem Magdalena Bielak. Witam serdecznie i zapraszam Państwa na Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiamy o studenckim forum Business Center Club, który jest w Kielcach. Misją placówki jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych Polaków. Swoimi działaniami inspirują, edukują oraz motywują młodych ludzi, pokazując, że aktywność, odwaga i własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu. I o tych działaniach opowie nam przewodniczący studenckiego forum Business Center Club w Kielcach, Konrad Jóźwik. Dzień dobry.
2: Witam.
1: Jak sama nazwa wskazuje, Studenckie Forum Business Center Club jest przeznaczone dla studentów, ale czy tylko dla nich?
2: Nie, Studenckie Forum jest przeznaczone, jak nazwa wskazuje, dla studentów szczególnie, ponieważ dużo działań dzieje się na uczelni, ale są też to działania poza uczelnią i mamy kilka osób, które już studia skończyły i należą również do Studenckiego Forum. Ale dużo wydarzeń, które dzieje się tak naprawdę organizowanych przez Studenckie Forum jest dla osób, które już nie studiują lub które po prostu jeszcze na przykład nie studiują, ponieważ mamy projekty skierowane dla osób z podstawówek, z szkół średnich, dla osób, które właśnie są na studiach, jak i dla osób, które prowadzą własne biznesy lub są na drodze, aby rozpocząć tą karierę zawodową w prowadzeniu swojego biznesu lub w działaniu w jakiejś korporacji lub innej firmie.
1: Powiedziałeś tutaj właśnie, że dla osób, które są w podstawówce i na przykład jakie to są działania?
2: Tak, dla osób w podstawówce mamy taki projekt Business Junior. Jest to projekt skierowany dla dzieci z klas od klasy czwartej do klasy ósmej w tym momencie. I tutaj nasi wolontariusze, którzy działają w Studenckim Forum Business Center Club, prowadzą takie zajęcia dla młodych osób o przedsiębiorczości. Pokazujemy tą przedsiębiorczość w taki ciekawy sposób i staramy się te młode osoby poprzez trochę zabawę, poprzez naukę wprowadzić ten świat przedsiębiorczości i ten świat biznesu. Ale tak na poziomie tym, którym oni się jeszcze właśnie znajdują i trochę w inny sposób niż jest to przedstawiane w szkole.
1: Czyli na przykład jaki?
2: No mamy takie specjalne, przygotowywane przez ogólnopolskich menadżerów całe scenariusze zajęć, które prowadzimy z tymi dziećmi. Są to często w formie jakichś takich właśnie zadań, jakichś takich konkursów, zabaw. Są prowadzone te zajęcia, żeby te dzieci zachęcić i mogły one po prostu w ciekawy sposób uczyć tej przedsiębiorczości. A nie tak jak w szkole, że są to tylko suche fakty, które otrzymujemy z książek, tylko mamy to już jakby takie działania w praktyce. Jest to, mi się wydaje, ciekawe dla takich dzieci i może to w nich ciekawie zaszczepić przedsiębiorczość.
1: A czy dzieci tutaj rzeczywiście są zainteresowane takimi zajęciami?
2: Tak, mamy kilka szkół, z którymi współpracujemy na terenie całego województwa świętokrzyskiego i chętnie zarówno właśnie nauczyciele, jak i dzieci są otwarci na te zajęcia, ponieważ jest to coś innego niż to, co mają na co dzień w szkole. Przychodzi ktoś z zewnątrz, wiadomo, jest też inna atmosfera i są to zajęcia właśnie, tak jak już mówiłem, prowadzone w inny sposób, taki, wydaje mi się, ciekawszy, taki praktyczny i dzięki temu te zajęcia są dla tych dzieci na pewno ciekawsze i bardziej interesujące.
1: Przede wszystkim, na czym skupia się działalność tutaj Studenckiego Forum Business Center Club?
2: Działalność Studenckiego Forum Business Center Club u nas w regionie skupia się szczególnie na tym, żeby szerzyć wśród, właśnie tak jak tutaj już wcześniej wspomniałem, każdej grupie wiekowej tą przedsiębiorczość. I rozwija tą przedsiębiorczość właśnie od struktur tutaj tych dzieci, którymi prowadzimy zajęcia, poprzez młodzież, która rozwiązuje case'y i działa w konkursie Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości, a również te właśnie projekty, poprzez które szerzymy tą przedsiębiorczość wśród ludzi starszych, którzy są na studiach lub którzy już te studia skończyli bądź pracują i wybrali inną drogę zawodową. I tutaj właśnie staramy się szerzyć tą przedsiębiorczość i ten biznes, który w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że jest bardzo ważną gałęzią naszego życia, ponieważ wszędzie gdzieś mamy styczność z przedsiębiorczością i z biznesem, poczynając od gospodarstwa domowego, gdy idziemy na zakupy, gdy musimy opłacić rachunki i dobrze spożytkować pieniądze, które zarobiliśmy, poczynając do drogi zawodowej i kariery, czyli prowadzenie swojego biznesu lub dobrze rozwijanie swojej kariery, aby na przykład w korporacji lub w innych firmach jakby tą swoją drogę kariery przedsiębiorczości rozwijać.
1: Z zabudowaniem przedsiębiorczości oczywiście idzie zakładanie własnego biznesu. Jak konkretnie w tym pomagacie młodym ludziom?
2: Jeżeli chodzi o zakładanie własnego biznesu, to nasze wydarzenia, na przykład Festiwal BOSS, Inteligencja Finansowa oraz Przedsiębiorcza Kobieta, to są wydarzenia, które, na których występują praktycy, którzy pokazują, w jaki sposób oni prowadzą biznes, jak sobie z tym radzą. Często zdradzają nam szczegóły, jak wykorzystać na przykład social media, bądź jakieś umiejętności związane z prawem albo z finansami. Jak po prostu wykorzystać je w prowadzeniu swojego biznesu i co jest niezbędne, aby taki biznes prowadzić i jakie umiejętności trzeba posiadać, żeby prowadzić biznes i wejść w ogóle w ten świat biznesu i w własną działalność. Co jest, wydaje mi się, bardzo ważne na początku drogi, aby taką bazę wiedzy mieć.
1: A twoim zdaniem, tak z doświadczenia, jakie cechy powinien mieć młody człowiek, aby rzeczywiście wystartować ze założeniem własnej firmy i aby ona miała powodzenie?
2: No, z powodzeniem firmy jest zawsze to, że jak wchodzimy w biznes, to nie jest to 100% pewność, tak, że to nam wypali, ale osoba, która na pewno jest odważna, która jest chętna chłonąć wiedzę. Ja ostatnio słyszałem też bardzo taką mądrą rzecz, że kluczem do sukcesu są trzy rzeczy właśnie i to jest połączenie tych trzech rzeczy i jedna z tych rzeczy to jest właśnie wiedza. Druga to jest doświadczenie, które właśnie możemy zdobyć na takich szkoleniach, taką zarówno wiedzę, jak i właśnie doświadczenie poprzez właśnie naukę od takich praktyków. A trzecią z rzeczy jest networking, który też jest mocno angażowany u nas na wydarzeniach, ponieważ te trzy rzeczy dają takie połączenie, że żeby prowadzić dobry biznes, trzeba się otwierać na ludzi, trzeba poznawać nowych ludzi, czy po prostu budować swoją bazę klientów, tak? I współpracowników, powiedzmy, i firmy, z którymi możemy jakieś później wspólne interesy tworzyć, więc ten networking na pewno jest bardzo ważny. Jeżeli chodzi o doświadczenie, no to na pewno najlepiej zdobyć je podczas już pracy albo prowadzenia tego biznesu. A wiedza to umiejętności, które możemy pozyskać na pewno zarówno na studiach, są to takie umiejętności teoretyczne, jak i z różnych właśnie książek, ale duża wiedza też jest potrzebna, praktyczna, którą możemy właśnie poprzez tą pracę, ale też poprzez poznawanie i słuchanie osób, które już w tym biznesie siedzą i mają wiele lat doświadczenia i wiele sytuacji za sobą, krytycznych, jak i tych pozytywnych.
1: Jeśli podejmujecie współpracę z jakimiś firmami i ktoś od nich prowadzi na przykład szkolenia, to czy zdarza się, że potem studenci czy też absolwenci z forum biznesowego podejmują potem pracę w tych firmach?
2: Z tego, co zauważyłem po starszych kolegach, którzy są już alumnami naszego studenckiego forum oraz właśnie osób, które teraz są, dużo z osób, które właśnie były kiedyś w studenckim forum, zdobyło pracę dzięki temu, że może często to bywa tak, że właśnie poznajemy tych przedsiębiorców poprzez jakieś współpracę i wtedy łatwiej jest, by tą pracę pozyskać, ale wydaje mi się, że to jest jedna z pozytywnych rzeczy w poszukiwaniu pracy, ale chyba większą jest to, że jednak jak student idzie później lub osoba, która działa w studenckim forum po zakończeniu lub podczas działania w studenckim forum do pracodawcy, i to nie musi być pracodawca, który z nami współpracuje koniecznie, ale wydaje mi się, że taki zapis CV bardzo pozytywnie wpływa na ocenę przez pracodawcę takiego kandydata do pracy, ponieważ pracodawca widzi, że ten kandydat jest otwarty na działania, działa w organizacji związanej z przedsiębiorczością i biznesem, czyli jakby ta tematyka nie jest mu obca i jest osobą, która zdobyła poprzez działania w studenckim forum umiejętności miękkie, które są też bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. I myślę, że każdy pracodawca chciałby mieć takiego pracownika. Jest to duży plus podczas rozmowy rekrutacyjnej dla takiej osoby, która działała bądź działa do tej pory w studenckim forum.
1: A czy zdarza się Wam organizować różnego rodzaju szkolenia albo warsztaty praktyczne dla takich studentów czy też absolwentów?
2: Prowadzimy szkolenia właśnie tutaj, szczególnie na przykład finansowe, jeżeli chodzi o inteligencję finansową. Tutaj mamy właśnie szkolenia prowadzone przez praktyków, którzy dotykają tematyki finansów, nieruchomości czy kryptowalut i są to osoby, które już w biznesie działają, prowadzą swoje działania, swoje firmy i dzielą się tą wiedzą, tą praktyką poprzez to osoby, które przybywają na nasze wydarzenia, jak i członkowie studenckiego forum, pozyskują tą wiedzę od praktyków, jeżeli chodzi o właśnie finanse, biznes i nieruchomości. Mamy też festiwal BOS, który jest skierowany tutaj bardziej dla studentów, którzy chcą właśnie rozwijać się. Tam mamy już zróżnicowaną tematykę, ponieważ są to zarówno na przykład tematy takie jak negocjacje, jak social media, jak działalność też w biznesie na pewno, ale też takie nie skupiające się szczególnie na tych właśnie finansowych aspektach, a bardziej takich rozwojowych umiejętnościach miękkich. Oraz mamy przedsiębiorczą kobietę, czyli projekt, który szczególnie jest skierowany do kobiet i są tu kobiety, które właśnie dzielą się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i umiejętnościami, dzięki którym kobiety mogą właśnie jeszcze bardziej się rozwinąć i dokształcić. I wydaje mi się, że ważnym wśród tych wszystkich wydarzeń jest też ten networking, o którym już wcześniej wspominałem, ponieważ poznajemy kobiety, które osiągały sukces. Pomimo tego, że mamy z nimi szkolenie godzinne, które na pewno dużo daje, ale nie daje aż tak wiele, ile chcielibyśmy otrzymać, ale daje to możliwość poznania tej osoby i utrzymywania kontaktu później z nią, wejście w jakieś relacje, dopytanie o coś, co nas nurtuje. Tak jak na przykład była pani, która prowadziła swoją kancelarię, była tematyka prawa pracy i tutaj wiele osób też zadawało jej pytania po prelekcji i wiem, że do dzisiaj do niej piszą zapytaniami odnośnie właśnie prawa pracy, ponieważ ta godzina nie jest wystarczająca często, żeby wszystkie informacje przekazać, ale daje też taką możliwość tego właśnie networkingu i tego kontaktu do późniejszych wiadomości.
1: Czy te projekty są jakby skierowane do jakichś konkretnych osób, na przykład, nie wiem, grupy wiekowe, czy też obszar zainteresowania?
2: Tak naprawdę, jakbyśmy się zastanowili, każdy z naszych projektów ma swoją grupę docelową, chociaż wiadomo, że podczas projektów różnie to się zdarza, czasem jest to mieszane, ale docelowo, jeżeli chodzi o Business Junior, tak jak już na początku wspominałem, jest to projekt skierowany do dzieci z podstawówek. Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości, jest to konkurs stricte dla szkół średnich. Festiwal BOS jest to projekt skierowany do studentów szczególnie i tutaj jest, to jest nasza główna grupa docelowa w tym projekcie. Inteligencja finansowa do osób tak naprawdę, które ukończyły 18 rok życia i interesują się finansami, nieruchomościami i to, co właśnie jakby z tym światem biznesu od strony finansów jest związane. Oraz przedsiębiorcza kobieta, gdzie naszym głównym tutaj właśnie grupą docelową są kobiety, które prowadzą biznes, które zaczynają albo które chciałyby po prostu dowiedzieć się czegoś ciekawego. Jeżeli tutaj chodzi o to, to jest to dość szeroka grupa, czyli wszystkie kobiety, które ukończyły 18 rok życia.
1: Czy Twoim zdaniem młodzi ludzie rzeczywiście są przedsiębiorczy sami z siebie, czy jednak im tej cechy brakuje?
2: Wydaje mi się, że dzisiaj młodzi ludzie często stają się przedsiębiorczy z tego powodu. Ja patrzę przez pryzmat też często studentów, ponieważ jestem też studentem, ale wielu z moich kolegów, koleżanek pracuje, tak, na studiach i to często też na studiach dziennych. I po tym widać, że jest jednak w nich ten duch przedsiębiorczości, ponieważ sami chcą zapracować na jakiś wyjazd bądź jakieś wypady ze znajomymi. I tutaj jest ten właśnie gen przedsiębiorczości, że już sami starają się radzić sobie z tymi finansami i sami jakoś powoli je ogarniać. Pomimo tego, że są na studiach dziennych i wydaje mi się, że tutaj ta przedsiębiorczość jest mocno szerzona. I wydaje mi się, że też przez to, że sporo osób angażuje się, chociaż to i tak jest jeszcze mało osób, ale coraz więcej z roku na rok wydaje mi się, że angażuje się w grupy takie właśnie działające jak Studenckim Forum Business Center Club, czy jakichś kołach naukowych, jak na przykład mamy na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego koło Lider albo koło Koncept, gdzie też właśnie widzę naocznie, że dużo osób angażuje się w takie działania i chce się rozwijać w tych grupach, które właśnie prowadzą coś związanego z przedsiębiorczością, z biznesem, albo robią coś poza tą uczelnią, i to wydaje mi się, że jest bardzo ważne, ponieważ samą uczelnią i samymi takimi działaniami na uczelni ciężko jest coś później osiągnąć, żeby to CV i nasz wizerunek dla takiego przedsiębiorcy wyglądał ciekawie. A jeżeli ktoś pracuje, i to szczególnie w jakichś takich ciekawych pracach, w których może się też rozwijać podczas studiów, bądź działa w jakichś takich organizacjach, to wydaje mi się, że jest to na plus i dzięki temu wiele młodych osób może potem dostać lepszą pracę lub rozwijać się w ciekawy sposób, ponieważ pozyskała umiejętności, które dają im to, aby po studiach lub też w późniejszym czasie gdzieś działać na swoje konto, bądź piastować jakieś wysokie stanowiska.
1: A jeśli chodzi o studenckie Forum Business Center Club, to jeśli potem właśnie studenci czy absolwenci dostają pracę, to w jakich branżach najczęściej?
2: No tutaj mamy duże zróżnicowanie. Sporo osób prowadzi własne biznesy. I ja wiem, że tutaj właśnie w Kielcach są to jeszcze pojedyncze osoby, ale ogólnopolsko wiem, że osoby, które były w studenckim Forum Business Center Club, w dużym stopniu prowadzą własne biznesy. Są to przeróżne branże, bo tak naprawdę od meblowych po eventowe, prowadzą biznesy związane na przykład z programowaniem. Prowadzą wiele firm, nie wiem, nieruchomościowych, jakichś marketingowych. Są to naprawdę różne branże, ale wszystkie gdzieś skupiają się właśnie na tych strukturach biznesowych. Czyli jest to albo właśnie od tej strony, że sami prowadzą swój biznes, albo pracują dla kogoś i prowadzą mu na przykład, nie wiem, stronę internetową, albo jakiś, czyli od strony marketingowej, bądź jakieś takie właśnie piastują stanowiska kierownicze, w których zarządzają jakimiś właśnie grupami, bądź jakimiś działaniami, projektami. I często te właśnie umiejętności ze studenckiego forum, które pozyskali podczas działania w naszej organizacji, przydają się im w praktyce teraz w życiu.
1: A czy macie jakieś takie statystyki, ile osób, które, że tak powiem, przewinęły się przez wasze centrum, pozakładało rzeczywiście własne firmy?
2: Myślę, że to tak 50%, jeżeli chodzi o osoby. Jeżeli chodzi o liczbę tych osób, to wiem, że w Kielcach Studenckie Forum działa już 18 lat i myślę, że dokładnych takich statystyk nie mamy, ale wydaje mi się, że w setkach, jak nie w tysiącach, można by liczyć osoby, które przewinęły się przez Kieleckie Studenckie Forum Business Center Club i sporo z nich prowadzi właśnie swoje biznesy. Ogólnopolsko wydaje mi się, że jest to 50%, nie jestem pewny, jak to wygląda tutaj u nas w Kielcach, ale też wydaje mi się, że spora część osób prowadzi swoje biznesy lub właśnie piastuje jakieś wysokie stanowiska w firmach, w korporacjach.
1: A biorąc pod uwagę, że właśnie budujecie przedsiębiorczość, pomagacie założyć własną firmę, to jakie czynniki sprzyjają, a jakie może przeszkadzają w zakładaniu studentom firmy?
2: Jakie czynniki sprzyjają? Na pewno mamy dostęp do właśnie tutaj inkubatorów przedsiębiorczości, mamy możliwość korzystania z jakichś kredytów, tak, tutaj dofinansowania dla młodych ludzi, którzy zaczynają. Na pewno jest wiele opcji, które mogą pomóc na początku drogi młodemu człowiekowi, żeby rozwinąć ten swój biznes i zacząć. Też dość popularne w Polsce, wiem, że stało się anioły biznesu, czyli osoby, które prowadzą już firmy dość potężne i chcą zainwestować w młode osoby, które po prostu mają ciekawy pomysł na biznes i finansowo chcą je wesprzeć. To na pewno jest duża szansa dla takich młodych ludzi, którzy mają ciekawy pomysł na swoje działanie. A myślę, że przeszkodą na pewno są jakieś te początkowo finanse i nie do końca dobre umiejętności i doświadczenie, którego nie mamy. Ale wydaje mi się, że największe doświadczenie można zdobyć właśnie ucząc się od praktyków i ucząc się tak naprawdę w praktyce poprzez założenie tego pierwszego biznesu, spróbowanie i nigdy nie wiemy. Może się uda, może się nie uda na początku, tak? Uczymy się, wchodzimy w ten świat prowadzenia biznesu. Na pewno przez działania w takim studenckim forum gdzieś mamy już styczność z tym, jak ten biznes trochę wygląda. I też dostęp do osób, które te biznesy prowadzą, tak? I to daje dużą możliwość, ponieważ mamy taką możliwość zapytania o coś, kiedy na przykład prowadzimy już ten swój początkowy biznes i coś nam się zaczyna nagle sypać, albo nie wiemy, którą stronę iść, to mamy kontakt do osób, które już ten biznes prowadzą od wielu lat i już przez te same problemy, które my przechodzimy teraz, przechodzą. Jest to, mi się wydaje, bardzo ważne i niezbędne, aby korzystać z takiej pomocy, ponieważ dzięki temu możemy wiele błędów i problemów na swojej właśnie ścieżce uniknąć. A wydaje mi się, że też dużym problemem w dzisiejszych czasach jest wśród ludzi to, że często przed takim właśnie swoim biznesem i swoimi jakimiś działaniami, na przykład na szerszą jakby karierę albo powiedzmy rozwijanie kolejnych biznesów, jest to, że mamy czasem taką mentalność w głowie, że boimy się tego, mamy ten taki lęk przed tym, że nie uda się i takie negatywne myśli. Wydaje mi się, że tam często zaczyna się ten pomysł na biznes. Jeżeli przełamiemy ten swój lęk, wyjdziemy z tej swojej powiedzmy strefy komfortu i zaczniemy działać, to nie zawsze gwarantuję, że nam się to na początku uda, ale na pewno z czasem osiągniemy swój cel, a to, co po drodze nam się trafi, no na pewno będzie cennym doświadczeniem dla nas.
1: Czy twoim zdaniem osobom młodym łatwiej jest założyć firmę niż na przykład starszym?
2: Wydaje mi się, że chyba tak. Chyba jednak młodym osobom jest troszeczkę łatwiej założyć też firmę, ponieważ nie oszukujmy się, ale młode osoby często nie mają takiego obciążenia co osoby starsze, które na przykład biorą odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale często też za rodzinę, za dzieci. I wtedy nie mają takiej możliwości, żeby aż tak zaryzykować. Młodzi ludzie często jeszcze nie mają tak mocno obciążonego jakby życia i nie biorą odpowiedzialności za to, że muszą utrzymać rodzinę, a mają tą możliwość, żeby właśnie spróbować, zaryzykować. No i często dzięki temu młodym osobom się udaje. Te starsze jednak wydaje mi się, że już bardziej muszą stabilnie stąpać po tej ziemi i nie mają takiej możliwości, żeby często aż tak zaryzykować, jakby chciały, ponieważ no jednak ta odpowiedzialność za dzieci jest duża i wydaje mi się, że tu trzeba bardziej racjonalnie podchodzić do tego, a nie ryzykować i starać się, żeby ten biznes rozwinąć. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, to młodym osobom jest o wiele łatwiej, żeby zrobić ten pierwszy krok i spróbować sobie na to ryzyko, póki są jeszcze młodzi.
1: Co roku Studenckie Forum Business Center Club prowadzi też konkurs NZP. Może rozwinij ten skrót i powiedz, na czym ten konkurs tutaj polega dla młodych ludzi.
2: Tak, NZP jest to jeden z naszych projektów. Są to najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości. Jest to projekt organizowany dla szkół średnich i ruszył on już właśnie od niedawna ruszyły zapisy do konkursu. Zgłaszać się mogą osoby w zespołach trzyosobowych przez internet. Wszystkie informacje można też uzyskać u nas na Facebooku. Osoby te rozwiązują case, czyli takie zadanie właśnie z przedsiębiorczości. Później trafiają te wszystkie zgłoszenia do nas. U nas jest podejmowana decyzja o 10 najlepszych drużynach, które trafiają do finału regionalnego, który odbędzie się u nas w Kielcach na Targach Kielce 20 marca. I tam właśnie kapituła będzie podejmować decyzję po prezentacjach wszystkich zespołów o tym, która drużyna wygra i pojedzie do Poznania na finał ogólnopolski, ponieważ jest to projekt organizowany przez całą fundację i w każdym regionie, czyli w 10 regionach w Polsce jest organizowany taki finał regionalny i później wszystkie te zespoły spotykają się na finale ogólnopolskim w Poznaniu, gdzie można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Możliwe, że będą też to jakieś właśnie wycieczki, jakieś ciekawe urządzenia AGD, RTV i myślę, że są to ciekawe nagrody, więc wszyscy licealiści mogą zgłaszać się do 8 marca poprzez stronę internetową. Tam rozwiązują case w trzyosobowym zespole, no i czekamy na ich zgłoszenia i później na ich i zapraszamy ich później na targi na finał regionalny 20 marca.
1: Jak już wspomniałeś, forum nie działa tylko w samych Kielcach, ale też na terenie całej Polski. I też można przeczytać na waszej stronie, że forum zapewnia rozwój 30 tysiącom młodych Polaków w skali roku. Czy rzeczywiście tak to wygląda liczbowo?
2: Tak, no 30 tysięcy to są liczby osób, które wyszkoliliśmy poprzez nasze projekty, ponieważ każdy z 12 regionów, które są w Polsce, realizuje w swoim mieście lub regionie projekty. które właśnie zadeklaruję na dany rok. Z roku na rok może być to więcej projektów lub mniej, to w zależności od tego, jak liczny jest dany zespół. U nas w tym momencie jest 30 osób w Kielcach, a 30 tysięcy to osoby, które wyszkolimy przez rok poprzez właśnie udział w naszych wydarzeniach. Działamy ogólnopolsko, tak jak już tu wspomniałaś, i mamy, dzięki temu, że właśnie jesteśmy organizacją ogólnopolską, mamy zjazdy, też konwenty, podczas których spotykamy się z zarządem, z menadżerami projektów i my jako przewodniczący każdego z regionów spotykamy się wspólnie, aby po prostu właśnie szkolić się i pracować nad tym, co jeszcze byśmy mogli ulepszyć w naszych projektach i jak jeszcze lepiej moglibyśmy realizować i szerzyć tą przedsiębiorczość. Bierzemy też udział jako właśnie centrala Studenckiego Forum Business Center Club w wielu wydarzeniach ogólnopolskich. Ostatnio mieliśmy przyjemność właśnie uczestniczyć w wydarzeniu Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, a wielu z naszych członków też uczestniczyło jako wolontariusze podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. To jest, wydaje mi się, bardzo ciekawym wydarzeniem i tam mogliśmy poznać ten biznes naprawdę od takiej praktycznej strony i poznać ludzi, którzy tak naprawdę prowadzą największe biznesy w naszym kraju, jak i na świecie. Co daje też dużą taką, wydaje mi się, łatwość później w kontaktach z innymi biznesmenami, ponieważ mamy to obycie, które pozwala nam później łatwiej radzić sobie z jakimiś innymi firmami i podejmować działania, i ta bariera jakby tego, że rozmawiamy z jakimś dyrektorem lub biznesmenem, jest już u nas, powiedzmy, przełamana poprzez właśnie przebywanie wśród takich środowisk.
1: A jak w ogóle można do Was trafić do Forum Business Center Club w Kielcach?
2: Prowadzimy dwa razy w ciągu roku rekrutację. Pierwsza jest w październiku, a druga rusza już niedługo, właśnie będzie to marzec, kwiecień, przełom tych dwóch miesięcy. Myślę, że tam będzie też druga rekrutacja w tym sezonie. Rekrutacja trwa około 2-3 tygodni. Podczas tego zgłaszają się do nas osoby. Nas wtedy można też spotkać na wielu wydarzeniach, na uczelni, w różnych miejscach, na przykład w wydarzeniach, na przykład na targach w Kielce lub innych wydarzeniach w Kielcach. Promujemy się poprzez właśnie udostępnianie naszych filmów, naszych materiałów. Można spotkać nas na Facebooku, do czego zachęcam. Tam można dowiedzieć się więcej o nas. I tutaj podczas rekrutacji dostajemy zgłoszenie osoby, która jest zainteresowana, żeby szerzyć tą przedsiębiorczość i rozwijać się w tej tematyce i chce dołączyć do nas. Przechodzi rozmowę rekrutacyjną i wspólnie z zarządem podejmujemy decyzję, czy taka osoba jakby spełnia kryteria, którymi kierujemy się w Studenckie Forum, i podejmujemy decyzję, czy przyjmujemy tą osobę do naszej grupy. Więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to rekrutacja, myślę, że będzie w połowie lub końcówka marca, będzie można zgłosić się do nas poprzez formularz na Facebooku.
1: Czyli jeśli słuchają nas teraz przedsiębiorczy, studenci albo absolwenci, to zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Ja tymczasem przypominam, że to było Miasto Młodości. Naszym dzisiejszym tematem było Studenckie Forum Business Center Club w Kielcach, a rozmawiałam z jego przewodniczącym, z Konradem Jóźwikiem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.

0: Program, o którym przed momentem mówiła marszałek Renata Janik, budzi duże nadzieje na Politechnice Świętokrzyskiej, ponieważ urząd poszukuje fachowców zbieżnych z profilami kształcenia. Już teraz na antenie o szczegółach rektor uczelni profesor Zbigniew Koruba.
1: Niezwykle cieszę się z tego, że nasza współpraca Politechnika Świętokrzyska, Urząd Marszałkowski przybiera bardzo w tej chwili konkretną już postać i jest to niezwykle cenne dla Politechniki Świętokrzyskiej i dla naszych studentów. Ta oferta, w tej chwili ona tak w sposób krystalicznie jasny została wyartykułowana, ona gdzieś tam przewijała się, tylko w sposób nieuporządkowany. W tej chwili będzie już można wiedzieć o tym, że takie możliwości są i mamy mnóstwo kierunków, łącznie jest ich 23, ale spośród tych kierunków bardzo wiele będzie przydatnych do pracy w Urzędzie Marszałkowskim. No wiadomo, geodezja, kartografia, a nawet informatyka. Teraz wspomaganie sztuczną inteligencją. My będziemy teraz tworzyć nowy kierunek, który właśnie będzie nazywał się sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Przecież w Urzędzie Marszałkowskim te elementy też są bardzo ważne i też cyberbezpieczeństwo jest istotne, żeby wszystkie jakieś informacje poufne były odpowiednio zabezpieczone. Mamy świetnie przygotowanych absolwentów. Wy już kończycie w tej chwili swoje kierunki, swoje studia i jestem przekonany, pani marszałek jest tego gwarantem, że będziecie zadowoleni z wykonywanego i oferowanego przez panią marszałek zawodu i jeśli tu słyszymy, że wynagrodzenie będzie powyżej średniej, to naprawdę jest to atrakcyjne.

0: że ten przekaz nie tylko dla studentów ostatniego roku dociera i tutaj już chętni zgłoszą się, ale nawet do tych, którzy wybierają w tej chwili Politechnikę Świętokrzyską, będąc maturzystami, już mogą brać to pod uwagę. I wiadomo, Urząd Marszałkowski oferuje, ale również wiele firm, które tutaj funkcjonują, w podobny sposób zabiega o was, o tych, którzy mają wykształcenie w bardzo cenionych kierunkach. Dlatego myślę, że kiedy teraz pierwszy raz zostanie przeprowadzony nabór do Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne stanowiska, kolejni studenci, kolejni absolwenci będą już staranniej do tego się przygotowywać, no bo będą wiedzieli, jakie są wymagania. Te wymagania oczywiście są wysokie i takie powinny być. I studenci do nich się dostosują i na pewno Politechniki Świętokrzyskiej nie zawiodą, będą wspaniałymi pracownikami i naszymi ambasadorami. Także to my jako Politechnika tylko i wyłącznie możemy z tego się cieszyć, że nasi absolwenci będą w Urzędzie Marszałkowskim pracować.
1: Pierwsza praca u marszałka, tak nazywa się ten projekt, ale wśród studentów największe zainteresowanie budzi to, ile w pierwszej pracy będzie można zarobić.
2: Pierwsza umowa o pracę będzie w wysokości minimalnej, krajowej, czyli to jest około 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy złotych brutto. Natomiast jak ktoś u nas zostanie, to kolejna umowa po 12 miesiącach będzie w wysokości średniej krajowej. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja, moi drodzy, dlatego że to, co powiedział pan rektor, informatyka. Chcę wam powiedzieć, że Urząd Marszałkowski szukał dyrektora informatyki. Ogłosiliśmy nabór, na który nikt się nie zgłosił z województwa i w drugim naborze zgłosiło się 6 kandydatów i tak naprawdę najlepsze kwalifikacje, kompetencje miał kandydat z Małopolski. Mamy dyrektora IT z Małopolski. I czy dyrektor mało zarabia? Zarabia więcej niż marszałek województwa. Czyli państwo widzicie, że dziś nie ma znaczenia. Dziś jesteśmy na takim etapie, że jeżeli jest potrzeba zatrudnienia specjalisty, Urząd Marszałkowski płaci takie wynagrodzenie, które jest niezbędne. Poza tym dziś na rynku prywatnym, w prywatnym biznesie, znaleźć fachowca od zamówień publicznych, to tak naprawdę my możemy uczyć kadrę do zamówień publicznych, a ta kadra później pójdzie na wolny rynek pracy, dlatego że również brakuje osób w takich zawodach. Także, kochani, mam nadzieję, że przemyślicie sobie, że będą kandydaci, którzy przystąpią do takich konkursów i będą zdobywać wiedzę i w ten sposób będziemy budować silne województwo świętokrzyskie, bo tak naprawdę nie wiem, czy czytaliście ostatnie dane statystyczne, ale tak naprawdę jesteście jedyną szansą. Jeżeli młodzi ludzie zostaną w naszym regionie, województwo będzie się pięknie rozwijało. Natomiast na dzień dzisiejszy województwo się zwija, moi drodzy, dlatego że jest nas coraz mniej, jesteśmy coraz starsi. Dane statystyczne ogólne, jesteście bardzo młodzi, więc musicie sobie to wyobrazić, że dziś, jeśli według Organizacji Narodów Zjednoczonych kraj, województwo ma powyżej 6% osób 60+, to znaczy, że jest starym województwem, starym krajem. U nas za 2025 rok było blisko 30% osób 60+. Jeśli chodzi o dzietność w naszym regionie, to też jest wszystko zależne od was. W stosunku do 2015 roku, w 2025 roku urodziło się blisko 50% dzieci mniej. Sytuacja naprawdę, kochani, jest dramatyczna, dlatego jako marszałek wraz z swoim zarządem, z radnymi sejmiku, ale również z uczelniami, z wami. Chcemy robić wszystko, aby województwo się rozwijało, a nie zwijało. Także bardzo serdecznie wam za to dziękuję, że tu jesteście, że wybraliście tą uczelnię, wspaniałą uczelnię. Wiecie o tym, że pierwsza, druga edycja stypendiów, jeśli chodzi o Politechnikę Świętokrzyską i UJK, z budżetu województwa. 100 od drugi rok w tym roku, 100 studentów z Politechniki Świętokrzyskiej pierwszego roku kierunków deficytowych otrzymuje od nas stypendium 1500 zł.
1: Kiedy więc będzie można starać się o pierwszą pracę u marszałka? O tym opowie Mariusz Bodo, sekretarz województwa.

0: Państwa Świętokrzyskiego.
1: Drodzy studenci, przede wszystkim nabory rozpoczniemy w miesiącu sierpniu i nabór będzie trwał we wrześniu, by rozpocząć pracę już od 1 października. Także chętnie zapraszam do pracy, do nauki. Warto pracować w Urzędzie Marszałkowskim. Uwierzcie.
0: A różne profity płynące z pracy nie tylko w Urzędzie Marszałkowskim zachwalała pani marszałek.
2: Poza urlopem, który również jest zagwarantowany w każdym podmiocie gospodarczym, samorząd województwa, nasze, no nie może nie wszystkie jednostki, ale większość jednostek, ale mówimy o Urzędzie Marszałkowskim, otrzymujemy 13 wynagrodzenie, czyli tak zwaną 13 wysokości jednorazowego wynagrodzenia. Dwa razy w roku dajemy nagrody, na Dzień Samorządu 27 maja, czyli już niebawem, a także roczną w miesiącu grudniu. Mamy w czasy pod gruszą. Popatrzcie, co ja robię. Pewnie niektórzy z Was żyli w przekonaniu, że w urzędzie przyjmujemy po znajomości politycznie.
1: Imprezy integracyjne też.
2: Imprezy integracyjne są, więc a zobaczcie, a ja jako marszałek Wam mówię, że my to wszystko przyjmujemy otwarcie, przyjmujemy wszystkie osoby, które są nam niezbędne, ale nie po znajomości, nie po jakichś innych kluczach, które o tym decydują, tylko i wyłącznie merytorycznie. Także zachęcam Was do tego. Dodatkowo chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Każda od 1 lipca, bo już w tej chwili zakończył się projekt 3-letni, ale już od 1 lipca Wojewódzki Urząd Pracy na Kopernika, boże co ja mówię, na Wojewódzki Urząd Pracy na Witosa ogłosi kolejny projekt 3-letni. Nie wiem, czy słyszeliście o takim projekcie, który się nazywa Baza Usług Rozwojowych. Czy ktoś z Państwa słyszał? Część kiwa głowami, to słyszeliście. To teraz dla wszystkich, którzy nie słyszeli. Baza Usług Rozwojowych to jest indywidualna, czyli każdy mieszkaniec naszego województwa, który skończył, i to jest jedyny, właśnie dwa warunki, być mieszkańcem województwa i dwa, mieć skończone 18 lat, dzięki środkom z unijnym, z projektu Bazy Usług Rozwojowych, może się dokształcić. Czyli możecie z tych środków, do tej pory było 8,5 tysiąca złotych na osobę, można to wykorzystać jednorazowo lub tak, żeby wykorzystać maksymalnie tą kwotę. Oczywiście wkład własny zależy od tego, jaki to jest dokształcanie, czy z barometru zawodów, z takiego wykazu, czyli tych deficytowych zawodów, ale w przeważającej części podejrzewam, że Politechnika Świętokrzyska to będzie 10% wkładu własnego, maksymalnie 15% wkładu własnego. Możecie sobie zrobić prawo jazdy, możecie sobie zrobić, uczyć się kursy, wszelkiego rodzaju kursy i studia zaoczne. Dlatego również Was zachęcam i jeżeli na przykład będzie taka potrzeba, bo już robiliśmy takie nabory dedykowane, na przykład naukę drona. Ostatnio robiliśmy dwa nabory dla pracowników służb mundurowych. 7 300 tysięcy powędrowało właśnie na budowanie potencjału takiego odpornościowego naszego województwa, czyli służby mundurowe się kształciły w tych obszarach. Głównie to oczywiście były statki bezzałogowe, powietrzne drony, a już w najbliższym konkursie będą to drony podwodne. Również możecie z takich szkoleń korzystać. Tak jak mówię, jedyny warunek to, żeby uczelnia zgłosiła, że jest taka potrzeba, że jest duża grupa studentów, 150, gdzie my zrobimy wtedy nabór dedykowany, żeby łatwiej Wam było przebić się przez te wszystkie systemy, które są. I wtedy sobie możecie się z tych środków dokształcać, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam.
0: Mówiła marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, a mówiliśmy o programie Pierwsza Praca u Marszałka. Przypominam, że na początku Urząd Marszałkowski do tego właśnie programu przystąpił i to ogłoszenie było wśród studentów Politechniki Świętokrzyskiej. No a w minionym tygodniu także do tej akcji dowiedzieliśmy się, że przystępuje Wojewódzki Urząd Pracy. Ponadto myślę, że no, te programy będą cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród studentów i absolwentów uczelni z naszego województwa, którzy w ten sposób zyskają możliwość odbycia tego i zdobycia tego pierwszego doświadczenia i odbycia pierwszego zawodowego stażu, który być może przecież może przekształcić się już w taką docelową pracę. Natomiast ja na samym samym początku naszego dzisiejszego spotkania obiecałem wam, że powiemy sobie słów kilka o tegorocznym święcie Kielc. Niewiele mogę wam jak na razie zdradzić. No może poza tym, że święto Kielc odbywać się będzie pod koniec miesiąca. No i oczywiście oprócz tego, że mnóstwo atrakcji na tegorocznym święcie Kielc będzie czekać i to absolutnie na wszystkich, a to dlatego, że Kielce już szykują się do tego największego święta tego lata. Odbywać się ono będzie 26, 27 i 28 czerwca. To będą 3 dni wypełnione muzyką, atrakcjami, spotkaniami i wspólnym celebrowaniem święta miasta. Jak na razie wiadomo tyle, że jest przygotowanych, a właściwie będzie przygotowywanych 7 stref tematycznych, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Będą koncerty, pokazy, animacje, warsztaty, aktywności sportowe, rodzinne, atrakcje oraz wiele innych niespodzianek, ale tak jak powiedziałem, miasto Kielce zapowiedziało, że szczegóły już niebawem wszyscy poznamy. Nie wiem jak wy, ale ja czekam z dużą niecierpliwością na to wszystko, chociażby kto wystąpi na głównej scenie tegorocznego święta Kielc. Więc jak tylko będę wiedział, na pewno was o tym poinformuję. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
0: Cześć, witajcie. Pora zaczynać magazyn reporterów w Meloradiu na 103.9 FM. Michał Kustuła, kłaniam się nisko i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, gdzie spróbujemy trochę podsumować to, co działo się w ciągu minionego tygodnia, jak również opowiedzieć sobie o tym, co jeszcze przed nami, na przykład w czasie święta Kielc, ale o tym nieco później, bo dopiero co zakończyliśmy 5. Geofestiwal w miniony weekend. Mnóstwo atrakcji dla wszystkich. O tym już mówiliśmy zresztą na antenie. Pozdrawiamy zresztą wszystkich uczestników, którzy bawili się, czy to na kadzielni w ten pierwszy festiwalowy weekend, czy też w zeszłym tygodniu w Centrum Geoedukacji, no i na wielkim finale w Ogrodzie Botanicznym. O święcie Kielc powiemy sobie słów kilka pod koniec naszego weekendowego spotkania. Natomiast zaczniemy od tematu, który myślę, że dotyczy absolutnie nas wszystkich, mimo tego, że mówić będziemy o najmłodszych, którzy od minionej środy jeżdżąc, czy to na rowerze, czy na hulajnogach, muszą mieć pewne bardzo ważne wyposażenie. Jakie? O tym już teraz. Moi drodzy, a dziś powiemy sobie i porozmawiamy o naszym bezpieczeństwie, ponieważ od środy, 3 czerwca, rowerzyści kierujący hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego, którzy są w wieku do 16 lat, muszą podczas jazdy używać kasków ochronnych. I właśnie o tym porozmawiamy sobie dzisiaj z komisarzem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Moim i waszym gościem jest Damian Janus. Dzień dobry, witam na antenie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie komisarzu, co się zmieniło tak naprawdę od środy? Jak wyglądają te nowe przepisy? Kogo obowiązują? No i przede wszystkim, czy będą z tego powodu jakieś konsekwencje?
4: Od środy 3 czerwca bieżącego roku wchodzą przepisy, weszły już przepisy, które mówią o tym, że osoba, która nie ukończyła jeszcze 16 roku życia, jest obowiązana do tego, żeby korzystać z kasków ochronnych podczas kiedy kieruje rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. To jest obowiązek, który już ma swoje umocowanie prawne. Wcześniej zauważaliśmy, że dużo osób kładzie taki obowiązek już na swoim ramieniu i często te kaski ochronne były na głowach u osób, które jeździły bądź jeżdżą na tego typu pojazdach. Natomiast teraz jest to obowiązek, który już jest usankcjonowany i właśnie wchodzi od 3 czerwca. Od środy każda osoba, która jest poniżej 16 roku życia, ma obowiązek, by taki kask na głowie mieć, kiedy jedzie właśnie na przykład rowerem czy hulajnogą elektryczną.
0: Wiem również, że te sankcje, o których pan tutaj wspomniał, obowiązują również rodziców, to znaczy w przypadku osób do 16 roku życia mówimy o osobach niepełnoletnich. W związku z tym ten wymóg tego, żeby ta osoba kierująca, czy to hulajnogą, czy rowerem, leży na tym, na osobach sprawujących opiekę nad małoletnimi, czyli po prostu mówiąc w skrócie, odpowiedzialni za to, żeby kask na głowie dziecka był, są po prostu opiekunowie i rodzice.
4: Dokładnie tak, mówi o tym nowy artykuł 89a, który właśnie wskazuje na tą kwestię, że odpowiedzialny za to, by to dziecko miało kask na głowie, jest odpowiedzialny rodzic i tutaj na rodzicach jest ten obowiązek nałożony, by ta osoba, która powinna mieć ten kask na głowie, właśnie go miała. Tutaj należy wskazać również, że my jako policjanci bądź inne służby nie możemy nakładać mandatów karnych dla osób, które nie ukończyły 17 roku życia. Dopiero od 17 roku życia policjanci mogą takie mandaty karne nakładać na osoby, które właśnie ten wiek skończyły. Dlatego też ta odpowiedzialność prawna jest zrzucona na rodziców i tutaj właśnie po stronie rodziców jest taki obowiązek, by dopilnowały swoje pociechy, by taki kask na głowie właśnie miały. I to nie chodzi o to, żeby tutaj straszyć jakimiś mandatami, tylko chodzi właśnie tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo. Należy przypomnieć, że kask to tak naprawdę jeden z niewielu elementów, który może nas chronić podczas upadku bądź zdarzenia w ruchu drogowym, kiedy dojdzie do kontaktu z innym kierującym, to chociażby doszłoby do tego, by ktoś stracił panowanie nad rowerem czy hulajnogą i uderzy głową o ziemię, to niestety może dojść do tragicznego skutka w wypadku w ruchu drogowym. No niestety takie przypadki również odnotowujemy. Na szczęście w tym roku na terenie naszego województwa nie odnotowaliśmy wypadku drogowego z udziałem kierującego hulajnogą, by ten wypadek był najtragiczniejszy w skutkach, czyli na szczęście, jeśli mówimy o tych wypadkach, na szczęście tych wypadkach nikt nie zginął. Natomiast odnotowujemy wypadki drogowe, gdzie niestety osoby odnoszą poważniejsze obrażenia niż tylko otarcie na skórka. Od początku roku do połowy maja tego roku odnotowaliśmy 8 wypadków, gdzie poszkodowanymi zostały 8 osób kierujących właśnie hulajnogami elektrycznymi.
0: Panie komisarzu, oczywiście tutaj chodzi o bezpieczeństwo, tak jak pan zresztą słusznie wspomniał parę sekund temu na antenie. Natomiast no, kierując czy to hulajnogą, czy rowerem, no niewiele mamy również innych możliwości, bo oczywiście są różnego rodzaju ochraniacze, które mogą być założone bądź też nie założone, no ale jednak kask to jest to, co nas chroni. Ale powiedzmy również o tym, co się dzieje, jeżeli dziecko, które kieruje hulajnogą albo rowerem, no bo taki 16-latek, to nie ukrywajmy również, że on często porusza się już bez obecności na przykład rodziców, gdzieś sobie z kolegami czy koleżankami potrafi takim pojazdem pojeździć. No i co się wtedy stać może? Chodzi mi o jakieś mandaty albo inne sankcje nałożone na rodziców, jeżeli tego kasku nie będzie.
4: Jeśli tego kasku nie będzie, to oczywiście policjanci po ustaleniu niezbędnych danych na miejscu takiej interwencji będą musieli również ustalić jakby dane rodziców, do tych rodziców dotrzeć i wówczas takiemu rodzicowi grozi mandat karny w wysokości 100 zł za to, że jego pociecha nie korzystała z kasku ochronnego. Oczywiście każda interwencja jest rozpatrywana indywidualnie i policjanci na miejscu będą decydować, w jaki sposób ta interwencja zostanie zakończona. Oczywiście są różne przypadki i w poszczególnych przypadkach policjanci będą mogli skorzystać z prawa do pouczenia takiej osoby. Będą mogli nałożyć mandat karny właśnie w wysokości, jak wskazałem, czyli 100 zł, ale w poszczególnych przypadkach również ta sprawa może być skierowana do sądu.
0: No to życzymy, żeby tych mandatów było jak najmniej i żeby po prostu było bezpiecznie i pamiętajmy o kaskach od 3 czerwca obowiązkowe, zarówno przy jeździe na rowerze, jak i na hulajnodze dla osób poniżej 16 roku życia, a o tym wszystkim na antenie opowiadał nam oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, komisarz Damian Janus. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A my mamy kolejne dobre wiadomości płynące ze świętokrzyskiego rynku pracy. Otóż wyobraźcie sobie, że zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy stało się częścią programu Pierwsza Praca u Marszałka. Zainicjowany przez Renatę Janik, czyli marszałek województwa świętokrzyskiego, program adresowany jest do absolwentów uczelni, którzy nie mają doświadczenia zawodowego, a chcieliby je zdobyć w administracji samorządowej. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w minionym tygodniu, marszałek województwa i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy przekazały szczegóły programu. Kandydaci będą ubiegać się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zgodnie z wytycznymi i ustawy o pracownikach samorządowych, czyli wraz z odbywaniem służby przygotowawczej i ślubowania. Ja tylko przypomnę wszystkim zainteresowanym, że jest to kolejna instytucja administracji publicznej, która dołączyła do tego programu Pierwsza Praca u Marszałka, ponieważ wszystko rozpoczęło się od Politechniki Świętokrzyskiej i konferencji, na której marszałek ogłosiła, że wśród studentów będą poszukiwani chętni do pracy w Urzędzie Marszałkowskim.
2: Ogromną satysfakcją ogłaszamy inicjatywę, która odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają młodzi ludzie kończący studia, czyli zdobycie doświadczenia zawodowego. Bo przecież bardzo często albo zawsze pracodawcy oczekują od absolwentów wyższych uczelni, którzy skończyli studia, nawet te deficytowe, czyli kierunki, które są niezbędne na rynku pracy, doświadczenia zawodowego. Dlatego też chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy. Nie spotykamy się, szanowni państwo, nieprzypadkowo na Politechnice Świętokrzyskiej, bowiem jest to uczelnia, która od wielu, wielu lat kształci specjalistów w kierunkach bardzo istotnych dla rozwoju naszej świętokrzyskiej gospodarki. Nowa inicjatywa to jest Pierwsza Praca u Marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa albo państwa, jako studenci Politechniki Świętokrzyskiej, spróbowali, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani, poznaniem funkcjonowania nowoczesnego samorządu, administracji samorządowej województwa, zapoznania, jak to funkcjonuje od środka. Szanowni państwo, Pierwsza Praca u Marszałka to będzie nabór na oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. To będzie umowa, oczywiście na podstawie umowy o pracę. To będzie umowa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Wynagrodzenie oczywiście będzie ustalone, powiedzmy, więcej niż średnia krajowa, i taka osoba, która zgłosi się na konkurs, a to będzie, tak jak powiedziałam, 10 stanowisk, będzie można wybrać, w którym departamencie i w jakim kierunku się chcemy kształcić. Czy to będzie budżet i finanse, czy to będzie geodezja, czy to będą nieruchomości, zamówienia publiczne, środki unijne. Wtedy będzie konkurs. Na konkurs trzeba się przygotować, bo konkurs będzie przejrzysty, jasny i oparty na merytoryce. W komisji będzie zasiadał przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a przewodniczącym naszego sejmiku jest student Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy, żeby to wszystko miało taki bardzo jasny, klarowny przekaz i wtedy taka osoba otrzymuje umowę o pracę, wynagrodzenie, po 3 miesiącach przedłużenie do 12 miesięcy, a na koniec perełki. Perełkom, które pokażą, że w tych obszarach, w których pracują w tych departamentach, naprawdę bardzo się odnalazły, będziemy proponować umowę o pracę na kolejny okres, tak aby aby zasilić kadry Urzędu Marszałkowskiego, bo dziś wykwalifikowanej kadry brakuje. Natomiast inne osoby po 12 miesiącach otrzymają świadectwo pracy, list rekomendacyjny i będą mogły zasilić inne samorządy czy administrację rządową. Ja wiem, że Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią techniczną, ale również takie konkursy będziemy prowadzić w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, również w innych instytucjach, tak aby pomóc młodym mieszkańcom naszego województwa, aby tutaj rozpoczynali swoją karierę, tutaj mieszkali. Także bardzo serdecznie Państwa zachęcam, tych Państwa, którzy już mogą rozpocząć swoją pracę, żebyście aplikowali do tego konkursu. Myślę, że Pan Sekretarz powie, kiedy będziemy ogłaszać te konkursy. Jeśli nie Wy, przekażcie swoim znajomym i każdego roku, Szanowni Państwo, będziemy ogłaszać ten konkurs, tak aby kolejne 10 osób mogło taką praktykę zawodową u nas odbyć. Dodatkowo jeszcze takie 12 miesięcy będzie się kończyło, Szanowni Państwo, złożeniem egzaminu przygotowawczego do pracy w samorządzie, a także ślubowaniem. Czyli po tych 12 miesiącach każda osoba będzie mogła powiedzieć, że ma doświadczenie, jest w pełni przygotowana, żeby aplikować do innego urzędu w różnych obszarach, tak jak powiedziałam. Specjalistów do zamówień publicznych dziś naprawdę bardzo brakuje w finansach, księgowości, w środkach unijnych. Także, kochani, nie trzeba wyjeżdżać z województwa świętokrzyskiego, żeby naprawdę znaleźć dobrą pracę. Wystarczy zdobyć wykształcenie, zdobyć wiedzę w tych obszarach, w których potrzebują pracodawcy.
0: A do tematu zaraz wracamy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Niemcy patrzą non-stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
6: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

Każda noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: O reklamie.

Be Mine. Pomyśleli sobie organizatorzy Sunrise Festival. James Hype to usłyszał i powiedział: dobra, spoko, będę. No i będzie na Sunrise Festival w tym roku. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo, bo to jedna z najgorętszych gwiazd tegorocznej edycji, na którą będziemy was zapraszać. Bądźcie czujni, bo bilety cały czas krążą po antenie. Przypominamy również o programie Sunrise on Air. To jest wyjątkowe wydanie, na którym oprócz muzyki Sunrise Festival usłyszycie wiele ciekawostek związanych z tym wydarzeniem i to właśnie tam po wyjściu wysięgnąć również możecie. Szczegóły, jakby ktoś potrzebował, oczywiście w necie, a teraz number one Dingy Strider w Melo Radio. To jest weekendowe Melo po 10:00.

Idealna piosenka na zachód słońca, co? Ebony Hollow. Długi weekend trwa, a ja tak przy okazji chciałbym spytać, czy campervany to są właśnie pojazdy dla was? Czy życie w takim pojeździe to jest życie dla was? Choćby w czasie urlopu próbowaliście, chcecie spróbować, a może w ogóle w taki sposób żyjecie? Czekam na głosówki, wiadomości od was na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl, wbijacie na smartfonach, na dole jest okienko, wyślij głosówkę. No i to robicie, a ja za chwilkę zagram Rihanna.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: i wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child w Melo Radio. Dla mnie to życie jednak nie w kamperze, tylko lubię namiot. Tu jest jeszcze większa integracja z naturą, napisał Józek. Pozdrawiamy z Chlucina w Czechach i piękne zdjęcia dołącza. No, ja myślę, że pięknie może być również pod namiotem na Sunrise Festival. Tak, tak, tak, jasne, że tak. Można to w taki sposób właśnie zaplanować, żeby spać blisko tych wszystkich scen, nie uciekać wcale daleko. Zapoznajcie się ze szczegółami na stronach Sunrise Festival albo w social mediach, a ja wam zagram jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Hugel na White Stage pojawi się. Fanów oczywiście odsyłamy dokładnie do 31 lipca. To będzie pierwszy dzień festiwalu. Moving to the Sun przed wami.

0: Sweet Nothing Calvin Harris. W tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Ależ się będzie działo, nie możemy się doczekać. A propos tych kamperów, a później namiotów, przyszedł dowcip, zagadka. Uwaga, co to jest? Gdy się go rozbije, to jest cały. Haha. To dowcip, zagadka od Konrada. Konrad, pozdrawiamy. Jak ktoś ma ochotę wysłać odpowiedź, bardzo proszę, jestem przy WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Just the Way You Are, nasz weekendowy hymn.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert.

0: 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Siema, siema, siema. Machamy do wszystkich, w szczególności do tych, którzy dopiero oczy otwierają po wczorajszym dobrym melo. Dajcie znać, jak wam się podobał line-up. A przed wami już teraz głośno i wyraźnie Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Tyry ty. Mam nadzieję, że dołączycie do tego pięknego refrenu.

0: Jonesami All The Time w weekendowym Melon. To jest niesamowite, gdzie nasza wyobraźnia może nas zaprowadzić. Najpierw spytałem, czy kampery, kamperwany to jest sposób na życie, czy też odpoczynek dla was. Dostałem odpowiedź, że słuchacz woli namiot. Przy okazji kolejny wysłał żart namiotu dotyczący, a teraz uwaga, festiwal dowcipów rozpoczęty na dobre. Karolina przed państwem.
1: Co to jest małe, białe i zjada kamyczki? Mały, biały zjadacz kamyczków.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jakby ktoś pytał, to taki Scandi House od norweskiego trio The Bausa. Magnetic zatytułowany jest ten numer. Wiralowy, niesłychany, choć słyszany bardzo dobrze na TikToku jeszcze przed premierą. Mamy dla was więcej takich gorących numerów na niedzielne popołudnie. Nobody to Love, Sigma za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
16: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
17: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.

Absolutny klasyk, Take Me Away, klasyk sprzed ponad 20 lat, który cały czas porywa, po prostu porywa tymi swoimi trance'owymi brzmieniami, bo to właśnie trance'owy klasyk dokładnie z roku 2001, wydany oryginalnie przez holenderski team Four Strings. I taki właśnie zagraliśmy wam przed momentem klasyczek w Melo Radio, w weekendowym Melo. To teraz trochę świeższych propozycji, New Religion, Bebe Rexha i Gromi z numerem Spirit, chwilę później.

0: Bonnie M w wersji od Majestic, Rasputin. Tak gramy wam tuż przed 12. Gdyby ktoś miał ciocię w Kanadzie, na przykład w Toronto, to uprzejmie informuję, że ciocia dopiero przewraca się na drugi boczek, bo tam za 7:06 u nas prawie 12 i my gotowi do tego, by podkręcać tempo tam, gdzie jesteście już po południu. Ale będzie sztos za chwilę.
1: A już o 12 zagramy
0: Graceland, Yearbooks w Melo.

How does it feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 12. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, jakim Pokemonem jesteście, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam przygotowaliśmy dla was quiz. A jeśli to nie jest wystarczający argument, by na meloradio.pl wbić, to wbijcie po szybką kasę, bo weekend trwa i to ten długi. Kasy pewnie polało się dużo, więc jeśli macie ochotę trochę podbudować swoje finanse, to proszę wbić na meloradio.pl, dać znać, na co potrzebujecie. Paru stówek, a szybka kasa może trafi właśnie do ciebie w nadchodzącym tygodniu. Szczegóły na naszej stronie. Bambi Young Leosia dla was.

Out of Love, numer od Olivera Heldensa. Gość wystąpi na Tomorrowland w sobotę 18 lipca w trakcie pierwszego weekendu. Będziemy tam z wami, a później w niedzielę 2 sierpnia w tej swojej bardziej mrocznej odsłonie, bardziej techno odsłonie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Red Stage. Też tam będziemy.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.

0: Dubs, jedna z gwiazd tegorocznego z Tomorrowland. Tsunami u nas w Melo Radio przed momentem. Na co Olek czeka najbardziej? Gość, który na Tomorrowland leci właśnie z nami.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: Wszystko to zobaczysz, Oleczku drogi, razem z nami, razem z Meloradiem. Zabieramy was do autokaru. Jedziemy i bawimy się, zbierając te wspaniałe przeżycia, wspomnienia. Pamiętajcie, Meloradio rozdaje emocje. Zapraszamy w tym roku na Tomorrowland po raz kolejny. O szczegółach na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie tam pojechać. Wyślijcie dodatkowo filmik, zdjęcie, przekonajcie nas, że powinniśmy dołączyć was do naszej Melo Tomorrowlandowej ekipy. Szczegóły na meloradio.pl. Walczcie, walczcie, to Save My Love i Kygo.

0: piosenka wpada w ucho, co? Steel, JJ w Melo Radio. A w tekście taki fragment, bam, w głowie lato. Do lata 14 dni, jakby ktoś pytał tego astronomicznego. Dajcie znać, jaka pogoda dzisiaj u was. Pokażcie się, pokażcie te miejsca, w których jesteście i w których spędzacie długi weekend, bo przecież to cały czas trwa.
1: A już od 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.

Siemano, to weekendowe Melo Poka, kłaniam się, hej, hej, dajcie znać, gdzie jesteście, co u was, śle do was tam, gdzie jesteście, mam nadzieję, dobry numer, dla mnie świetny, Don't Want Your Love, Illenium na początek, inni gadają, my gramy. Two ships in the night.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

w Melo Radio. Mam nadzieję, że jeszcze nie musicie wracać do domów, że jeszcze korzystacie z długiego weekendu. Wydłużcie sobie ten dzień tak długo, jak to tylko jest możliwe, a może uda wam się jeszcze chapsnąć trochę urlopu jutro. No dobra, ale jak się nawet nie uda, to pamiętajcie, że wakacje już naprawdę bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko. Kilka tygodni dosłownie nas od nich dzieli w tym roku. Ponoć będziemy uciekać chętniej od tłumów i dużych miast, raczej do obcowania z naturą. Nie wiem, tak podpowiada sztuczna inteligencja co do trendów wakacyjnych 2026, a ja mówię, sprawdzam i pytam, jakie wy macie wakacyjne plany. Wysyłajcie głosówki, wiadomości na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.

Wchodzi Tiesto na backstage i pyta Armina, jest anima. Znowu to zrobiłem, spaliłem najgorszego suchara świata. Beautiful Anima w Meloradio i Georgie. Jak macie lepsze, to koniecznie ślijcie do mnie, bo ja je bardzo lubię i chętnie puszczę dalej. Wysyłajcie głosówki. Tak, dzisiaj festiwal dowcipów.

Melodia ta i Doda, jeden z najgorętszych numerów od niej w naszej playliście, ale ta playlista jest dość szeroka. Ciężko wybrać 30 najgorętszych numerów z tego wszystkiego, co mamy dla was, ale próbujemy, staramy się, a potem prezentujemy to w 30 Meloradia w każdy piątek o 18. Ale to wy decydujecie, jak to notowanie wygląda, bo tylko na podstawie waszych głosów to się wszystko odbywa, więc głosujcie, głosujcie, wspierajcie też propozycje, może wkrótce w notowaniu się pojawią. Playermeloradio.pl albo meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Meloradia. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Słyszeliście już ten numer? No super.

0: dobre do samochodu. Pozdrawiamy tych, którzy wracają z długiego weekendu. Dobre na długi weekend, jak ktoś sobie go jeszcze bardziej wydłużył, niż wydawać by się mogło, że to już jest wydłużone do maksa. No, Ava Max właśnie u nas razem z Tiesto z numerem The Motto. Tuż przed godziną 14. To za chwilkę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Think About Us, Sony Fodera.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo nie cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pozdrowieniami dla tych, którzy wracają z długiego weekendu. Marcin, pozdrawiamy. Kasia, Paulina, wy przynajmniej się odezwaliście. Kto jeszcze w drodze? Czekam na was przy WhatsAppie. No i gramy, bo inni jeszcze gadają. Sony Fodera, Think About Us.

Radio.

Gibbs, Dope House for Money, Win w Meloradio. Jedziemy i mamy nadzieję, że u was głośno tam, gdzie jesteście, i w samochodach, i nad wodą. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj w słonku się jeszcze opalają, i tych, którzy na drodze. Oby korków nie było, życzymy wszystkim. Dostałem, widzę, jakiegoś suchara od Grzegorza. Dobra, Grzesiu, zaraz przesłucham, może pójdzie w eter. Zobaczymy, co to za suchar. Ale dostałem, potwierdzam. Dua Lipa, Illusion za chwilę, a potem Ellie Aux z numerem Breaking Dishes. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście.

0: To był James Hype, Be Mine w Meloradiu. A na meloradio.pl możecie sięgnąć po szybką kasę. Tak, przyda się na pewno parę stówek w nowym tygodniu, jeszcze przed wakacjami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Kielce na 103.9 FM. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: zimówkę, czy iść po tulniach jak baranek. Niektórzy wracają już z długiego weekendu.
1: Nie mogę pisać, bo jestem kierowcą, ale właśnie takie samotne przejażdżki, muzyka na maksa, dobra droga, tak lubię z wami.
0: Pozdrawiamy, Anka jedzie razem z nami. Kto jeszcze? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl. Na dole jest okienko. Klikacie, wysyłacie. I nawet jak się z kierowcą, to można. Ale są One Republic, In Your Eyes. Proszę bardzo. To jest nowa propozycja od tego duetu. Kilkanaście lat temu już współpracowali i nagrali genialny numer. To teraz jakby kontynuacja. Posłuchajcie.

Ostatni dzień długiego weekendu to jest taka walka aniołów z demonami. Co tu zrobić, żeby jednak ten długi weekend był odrobinę dłuższy? Wykombinować jakiś ból brzucha? Coś wymyślić szefowi? Jakąś

0: Sorry Papi, Topic Becky G w Melo Radio. To jest weekendowe Melo, w czasie którego wracacie.
1: My wracamy z mężem z Wrocławia do Torunia. Pozdrawiamy wszystkich podróżujących. Niech każdy szczęśliwie wróci do domu. Basia i Darek, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Basia, pozdrawiamy Darek. Kondziu, ciebie też pozdrawiamy.
2: Tak jest, będę towarzyszył w tych powrotach z czerwcówki. Przecierał te łzy, że trzeba wracać do roboty.
0: Właśnie, mokro na ulicach się zrobiło, mimo że słońce świeci, bo wszyscy płaczą, że to się kończy. No cóż, z nami będzie fajnie.
3: A już o 15 zagramy
2: New Religion.
0: Konrad będzie waszą jedwabną chusteczką dzisiaj, odcierającą te oczy. Bawcie się dobrze, strzała.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
8: To już 15 na zegarkach, niektórzy wracają z trasy, inni jeszcze korzystają z czerwcówki, a są pewni tacy, co sprzątają. Dla każdego zagram New Religion na początek 15. Konrad Traczyk, witajcie.

Tak, podkręcamy tempo za Lokiem, a ja, słuchajcie, chyba zabłądziłem w internetach, bo trafiłem na info o tym, że Daniel Magical i Natalia reaktywowali swoje konto na niebieskiej platformie. No już kiedyś tam byli, no i teraz wrócili w podobnej konwencji, bo uwaga, Daniel Magical ma na twarzy maskę knura. A co się dalej dzieje, to wam nie powiem, napisali tylko tyle, że ten filmik ukazuje hierarchię w związku. No i teraz nie wiem, komu bardziej współczuć. Im, że to nagrywają, czy tym, którzy płacą za to prawie 9 euro?

John Summit w Melo Radio, no przy takich numerach to furka sama jedzie, ale też pamiętajcie o tym, żeby nie dociskać za mocno, bo stoją z suszareczkami i pilnują. Calvin Harris u nas za chwilę podkręci tempo, jeszcze przed 16 też Sigala.

0: to promocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Ogarnęliście urlop pod koniec lipca, no bo to czasu coraz mniej. A Kołobrzeg rozbrzmi najlepszą muzą od 31 lipca do 2 sierpnia. Wykonawcy, których doskonale znacie z Melo, bo będą m.in. Sony Fodera, Rehab, James Hype czy Wally Lopez. No wszyscy niemal na wyciągnięcie ręki z ich hitowymi numerami. Tego nie można przegapić. Słuchajcie uważnie Melo, bo co jakiś czas rozdajmy wam wlotki. A to już Andy Dust, a to Melo Radio.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Lost Capital i Gangsta Paradise w Melo jeszcze przed 16. Tak podkręcamy tempo, żebyście tam nie posnęli w samochodach wracając z nadmorza albo z gór, bo przed niektórymi wiele godzin w trasie, a my dbamy o to, żeby było podkręcone tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Candy Night. Więc oczywiście nie będziemy tego trendu przerywać. Punktualnie o 16 Candy Night u nas, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem zostańcie z Melo.

0: Select. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl. Po reklamie.
7: To już 16 na zegarkach, a my nie zwalniamy tempa w Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga to już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Martin Garrix na antenie Melo Radio na kwadrans po 16. Jak to z was chciałby go posłuchać na żywo, to taka okazja będzie na Tomorrowland. To już coraz bliżej, w wakacje możecie pojechać. Na pewno pojedzie Gosia i Olek. No i my Olka zapytaliśmy, na co on najbardziej czeka.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: No i Olek to wszystko ma zapewnione. Wy też możecie, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Tam mnóstwo znakomitych artystów. Tak jak mówiłem, Martin Garrix, będzie też David Guetta, Armin van Buuren, no i będzie też Lost Frequencies. Oj, sporo się będzie działo, ale właśnie David Guetta i Robin Schulz już teraz przed nami.

How Does It Feel w Melo na 26 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a za chwilę pogadamy o tym, czy ci, którzy wynajmują mieszkania, już całkiem odlecieli. Zagra nam też ITB, to wszystko jeszcze przed 17.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Belly Dance'a w Meloradiu. Kto ruszał trochę bioderkami albo chociaż palcami na kierownicy? Przyznajcie się. No ale dobra, bo teraz będzie poważnie, chociaż cała sytuacja to niezły cyrk, bo ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawiło się ogłoszenie o mieszkaniu do wynajęcia w Warszawie. 3 pokoje, 50 metrów, bagatela 6900 plus czynsz, ale najlepsza w tym wszystkim jest kaucja, a mianowicie ta wynosi prawie 21 tysięcy złotych. Czujecie? 21 tysięcy złotych kaucji. Przecież za tyle to sobie można życie na nowo ułożyć. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beast to już teraz przed nami. No oni by na pewno mieli 21 koła.

0: Clean Bandit i Rather Be, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 17:00 przy powrotach z czerwcówki dla tych z was, którzy gdzieś tam na działce albo którzy po prostu w domu sobie chillują.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Golden. Punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Po 17:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: 321-321-777. Już za chwilę podejmij wyzwanie. Kto ma ochotę wziąć w nim udział, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczyk, witajcie.

0: Zdejmij wyzwanie.
1: To już kwadrans po 17:00, to Talk to You na antenie Meloradia. Teraz będziemy podejmowali wyzwania. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Marek. Siemanko, Marku.
2: Siemanko, hej.
1: Chociaż ty w zasadzie też z wyzwaniem jedziesz do swojego kumpla, mi mówiłeś.
2: Tak, zgadza się. Jedziemy ogarnąć rower.
1: No, to ja w takim razie za to mocno trzymam kciuki. No, za to wyzwanie ciebie jeszcze nie nagrodzę, ale mam dla ciebie inne na naszej antenie. Co ty na to?
2: Jestem gotowy, dawaj.
1: Takie odpowiedzi lubię najbardziej. Maro, słuchaj, czerwcówka się dzisiaj kończy w zasadzie. Jutro trzeba wracać do roboty. No, niektórzy się pewnie do tej roboty spóźnią. No i ja bym chciał, żebyś ty tym wszystkim biedakom pomógł i wymyślił trzy najlepsze wymówki, dlaczego się spóźniło do pracy.
2: Okej, dobra. No to pierwsza to może być zmęczenie po czerwcówce.
1: Okej.
2: W zależności od pogody w danym miejscu to albo zalało, albo było za...
1: Albo zalało, albo co?
2: Muszę dojechać. I trzecie to może... Po weekendzie nie można było prowadzić pojazdów mechanicznych, trzeba było dość pieszo.
1: Słuchaj, to Marek, ty musisz mieć bardzo wyrozumiałego szefa, jeżeli on te wszystkie wymówki kupuje, ci powiem. Ale ja je kupuję zdecydowanie i skiety od Meloradia wędrują w takim razie w twoje ręce, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić, szefa na przykład. Halo, halo, Marku? No tak, to jest w furce. Marku, pozdrawiamy kogo?
2: Narzeczoną i córeczkę, które siedzą w domu.
1: O, i ja się do tego oczywiście jak najbardziej dołączam i szerokości życzę i dobrego zasięgu przede wszystkim w trasie. Eli Oaks i Lawinia to już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Tom Fischer w Meloradiu, 28 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam o tym, co jest największym postrachem wśród rekruterów, a zagra nam Timberg, będzie też anima. To wszystko jeszcze przed 18, zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Ależ ten numer dobrze brzmi w furce i wprawia w znakomity nastrój. To Melo, to Faust i Gips i ZTB, czyli z tobą. A rekruterzy okazuje się, że mają poważny problem z CV. Coraz więcej zgłoszeń, które dostają, jest, słuchajcie, albo fikcyjnych, albo są to podstawione

osoby, no czyli jednym słowem jedna wielka ściema. No i teraz ci, co rekrutują, no to mają podwójną robotę, no bo muszą sprawdzać nie tylko to, czy w tym CV to, co jest, to nie bzdury, no to jeszcze, czy dana osoba istnieje. Taka ściema. No ale jakby ktoś był złośliwy, no to powiedziałby, że szefowie też ściemniają. No bo na rozmowach obiecują rozwój, podwyżki i cudawianki, a potem się okazuje, że to też była fikcja.

0: Dimitri Vegas i Like Mike jeszcze przed 18 na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo. A i Dimitri Vegas i Like Mike na Tomorrowland już w tym roku. Wy też możecie tam być. Wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Cały czas można się zgłaszać.
1: A już o 18 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 18 zagramy jak zawsze, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.

0: Yamaha 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: 18 wybiła na zegarkach, ale my spać nie idziemy, bo gramy najlepszą muzę. Turn the lights off na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors i Ale Farben. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

takie tyry, tyry, tyry, tyry, tyry. Mniej więcej będziecie mogli zrobić jutro w furce, jadąc po 200 do wypłacenia z bankomatu, jeżeli już teraz zgłosicie się na meloradio.pl do naszej zabawy. Szybka kasa w Meloradiu. Właśnie jutro komuś z was takie 200 podarujemy. Na co ich potrzebujecie? Może po prostu, żeby poniedziałek był lepszy, może na jakieś dobre jedzenie, może na jakąś fajną randkę. Już teraz piszcie, po co potrzebujecie tego siana. Meloradio.pl, tam można się zgłaszać. A my gramy This Girl Kungs już teraz. To Meloradio, 14 minut po 18.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. To James Hype, a James Hype też na Sunrise Festival. To już niebawem, w końcówce lipca i na początku sierpnia. Wy też możecie tam pojechać do Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Melo. Rozdajemy wam co jakiś czas wlotki, a tam oczywiście najlepsza zabawa tego lata i tych wakacji.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

Tak, podkręcamy tempo, to Melo Radio, to Jax Jones, a ja słuchajcie, wszedłem na meloradio.pl, no i tam mamy taki test, którym Pokemonem jesteś? Ja go rozwiązałem i wyszło mi, że uwaga, jestem Pikachu. Jesteś powszechnie lubiany i całkiem popularny. No, nie wiem ile w tym prawdy, ale wy też wejście, rozwiążcie, zobaczcie, którym Pokemonem wy jesteście, jak już wy rozwiążecie, to podeślijcie swoim byłym, bo to przecież też niezłe Pokemony.

0: To Sweet Lovin' jeszcze przed 19 w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a Karolina na naszym WhatsAppie pozdrawia tymczasem z trasy z nadmorza do domu, z czerwcówki. No to co, powrót na chatę, przepranie, no i jutro powrót do rzeczywistości.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Ale jeszcze na razie o tym nie myślmy, co jutro. Pomyślmy o tym, co punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo. Andy Dust wtedy punktualnie u nas. Bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Radio Kielce.
1: No to czas doładować się energetycznie i to w najlepszej formie. Andy Dust na dobre wejście w 19. Za chwilę też Wise i Tom Gregory. Będzie też w Sanach i ja też będę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu 13 minut po 19.
1: Wow!
0: A tak zareaguje Olek, który razem z Gosią pojedzie na Tomorrowland. Taką właśnie reakcję nam zaprezentował. No ja się wcale nie dziwię, bo tam m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych DJ-ów.
1: Wow!
0: A jeżeli wy też chcecie pojechać na Tomorrowland, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. Wszystko przed wami. Tak jak i Ella Henderson i Rudimental, to już teraz Alibi. Podkręcamy tempo 14 minut po 19.

Tego numeru nie mogło zabraknąć w mojej dzisiejszej playce. Anima i Liza w 24 minuty po 19 w Melo podkręcamy tempo, a za chwilę będę miał dla was świeżynkę od Meduzy. Bardzo dobry numer, bądźcie blisko radia.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

0: nowych hitów w Melo.
1: Jak weekend to oczywiście najświeższe i najlepsze numery, które dla was przygotowaliśmy. Zajrzałem w komentarze pod tym kawałkiem, który już teraz dla was będę miał. No i co mam powiedzieć? Jest jeden wielki szał, no ale ja się wcale nie dziwię, no bo stworzyła go grupa, która wystąpi też na Tomorrowland, czyli Meduza. Numer nazywa się Silence, ale zdecydowanie nie warto słuchać go po cichu. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20, a wy też się tak zahipnotyzujcie wzrokiem, no i jakoś przetrwajcie ten nadchodzący tydzień. Życzę wam, żeby był dobry, bądźcie niegrzeczni, a ja wracam w sobotę, zatem gdy mnie usłyszycie, to będzie wiadomo, że już weekend.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.

0: jest Melo Radio.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano

pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo. Meloradio.

0: Radio Kielce. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Kiedy pod

się nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo Radio.
1: Kropla spływają na brugę, się na nuda. Polek

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przed mikrofonem Magdalena Bielek, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o pasji do gier planszowych. Dowiemy się, w które warto zagrać, a które kształtują nasz rozwój intelektualny. Temat przybliży nam pasjonat gier planszowych, a na co dzień pracownik Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, pan Przemysław Krystian. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Od lat pasjonuje się pan grami planszowymi. Jak się zaczęła pana przygoda z nimi?
2: Pewnie tak jak u każdego, będąc dzieckiem dawno, dawno temu, miałem pierwsze gry i spędzałem czas wolny z rodzicami, bawiąc się w planszówki. Na pewno jedno z pierwszych to były szachy, bo doskonale pamiętam, jak mój tato uczył mnie grać. Zresztą też pierwsze szachy, które w domu pamiętam, tato jako ślusarz, konserwator zrobił specjalnie sam dla nas. Sam wytoczył figury szachowe z drewna i takimi szachami uczyłem się grać.
1: Szachy to bardzo popularna gra w Polsce. Tak samo jak warcaby. Pytanie, czy warcaby możemy także zaliczyć do gier planszowych?
2: No oczywiście, że planszowe.
1: Planszowe, no właśnie.
2: W ogóle samo tłumaczenie gier planszowych jest dość specyficzne w Polsce, bo jakby sama nazwa w języku polskim kojarzy nam się przede wszystkim z tym, że w trakcie gry będziemy poruszali się po planszy. Natomiast w tłumaczeniu na przykład anglojęzycznym gry planszowe to jest board game. I ten board niekoniecznie określa tylko i wyłącznie planszy. Myślę, że tak, no nie przyjmie się to już w Polsce, ale bardziej adekwatnym sformułowaniem byłoby gry stolikowe. To są te gry, w których siedzimy razem przy jednym stoliku i gramy w coś. No bo na przykład jak w polskim tłumaczeniu określać grę w karty? Czy jest to gra planszowa? Co do zasady nie, bo planszy nie ma. Natomiast w tej nomenklaturze już zachodniej jak najbardziej bawimy się razem przy jednym stoliku, wchodzimy w jakąś interakcję i jest to planszówka.
1: Będąc pracownikiem Muzeum Zabawek i Zabawy, na pewno ma pan tam do dyspozycji wiele innych gier. Dlaczego akurat wybrał pan planszowe?
2: Moja sympatia do gier planszowych to przede wszystkim bazuje na pewnej potrzebie. Jest to dla mnie super narzędzie, które można wykorzystać w pracy, w którym można przemycić najróżniejsze tematy, które chcemy wykorzystywać. I jest to też pewna frajda, bo gry planszowe są gadżetem. Są artefaktem, który bardzo często buduje jakąś naszą żywą relację. To może być kostka z ozdobami, to mogą być pięknie malowane karty, plansza, na której zastępuje nam to, ja nie wiem, mapę taktyczną. Wszystko daje dużo odniesień, a jednocześnie jest przedmiotem, który cieszy oko.
1: No właśnie przyniósł pan dzisiaj tutaj do nas, do studia, swoje gry. Od jak dawna pan je kolekcjonuje?
2: No to muszę dobrze policzyć. Gry zbieram od około 20 lat, chociaż na początku to nie była taka kolekcja jakby zawodowa, bardziej pod kątem praktycznym. Przez pewien czas starałem się też gromadzić gry wydawane w Polsce, przy czym rynek się tak bardzo zmienił, że dzisiaj to jest właściwie niemożliwe, by jedna osoba kolekcjonowała i zbierała wszystkie tego typu rzeczy, więc ta kolekcja jest zasadniczo mocno rozproszona i bardzo niepełna. Natomiast daje mi dużą odskocznię do tego, żeby na przykład wykorzystywać je w pracy, czy na przykład móc śledzić też nowości w mechanice. Im więcej się gra, tym więcej różnic się dostrzega. To nie jest zamknięty temat. I co jakiś czas pojawia się jakiś super nowy pomysł, który odmienia branżę planszówkową i mocno wpływa także na innych producentów i innych pomysłodawców.
1: Z pana punktu widzenia gry planszowe cieszą się większym powodzeniem w Polsce niż na przykład gry wideo albo jakieś inne?
2: To jest bardzo trudne do porównywania. Gry planszowe mają bardzo dużą zaletę, jeśli chodzi o taki walor uspołeczniania. Bardzo dobrze sprawdzają się na spotkaniach rodzinnych czy ze spotkaniach ze znajomymi. Natomiast gry wideo, no to jest zupełnie inny rodzaj spędzania rozrywki. Bardzo często samodzielnie, nawet jeżeli łączymy się poprzez sieć, poprzez wirtualną rzeczywistość, w wirtualnym świecie w jakiejś grze, to nie jest to ta relacja, którą dają gry planszowe. Bo nie daje to możliwości na przykład spojrzenia w oczy swojemu przeciwnikowi. Ja bardzo często też dzieciom tłumaczę taką zdrową relację. Gramy w szachy i nawet w złości, w ferworze rywalizacji rzucamy, nie wiem, takie mocne słowa, zabiję cię albo już zaraz tutaj cię zmiażdżę. Kiedy spojrzymy na tego przeciwnika, który siedzi po drugiej stronie, to jednak tonujemy te nastroje. Widzimy jego reakcję, patrzymy mu w oczy, to też zupełnie inny poziom takiej interpersonalnej relacji. I grając w grę wideo, na takie słowa przychodzą w ogóle bez ciężaru gatunkowego, bez zastanowienia się, kto jest po drugiej stronie. Czy my aby nie szarżujemy za bardzo z takim nazewnictwem i z takimi wielkimi słowami. I w drugą stronę, bo to nie muszą być tylko złe emocje. Proszę sobie wyobrazić, gramy w szachy, ostatni ruch jest szachmat i spojrzenie w oczy przeciwnikowi. Żadna relacja komputerowa, żadna gra wideo nie zastąpi tego poczucia zwycięstwa i relacji z tym przeciwnikiem, którego nam się udało pokonać. Żadna relacja typu, nie wiem, Skype nie da nam takiej satysfakcji jak przeciwnik pokonany przy jednym stole.
1: Jednym słowem, gry planszowe powodują też to, że możemy kontrolować nasze emocje, ale też dają taką satysfakcję.
2: Wie pani co? Muszę pani zacytować Rogera Kalua, to jest jeden z pisarzy, filozofów także, który powiedział o grach: tylko w grze możemy pokazać prawdziwego siebie. I bardzo często gdzieś w życiu codziennym musimy się tonować, musimy gdzieś te swoje konwenanse wprowadzać, a jednak w grze pokazujemy to, co jest naszym gdzieś skrytym celem. A w grze możemy to przepracować, nawet jeżeli to są jakieś złe emocje, to kiedy po grze gdzieś omówimy to sobie, zbudujemy relacje z współgraczami, podsumujemy sobie to, to daje nam to i odskocznie do tego, żeby ocenić siebie wzajemnie, ale też nauczyć siebie samego. Roger Kalua, myśląc o tym, że w grze pokazujemy swoje oblicze, także miał na myśli to, że możemy uczyć się siebie wzajemnie.
1: Wspomniał pan, że to jest właśnie taka dobra okazja do tego, żeby spędzić czas razem, a jakbyśmy tak chcieli polecić na przykład studentom jakieś gry planszowe, które mogłyby wzbogacić ich wiedzę albo też w jakiś sposób zintegrować, no to jakie by pana zdaniem były to gry?
2: No i to jest temat rzeka, bo dzisiaj gdybyśmy mieli komuś doradzać bezpośrednio tytuł gry, to najpierw musimy wiedzieć komu. Mhm. I jeśli na przykład o mnie chodzi, to jest... Co tą osobę interesuje? Czy jest na przykład pasjonatem historii? Czy lubi czytać fantastykę? Czy będzie chciał spędzić z rodziną chwilę na grze? Czy raczej chce zagrać ze znajomymi? Bo właściwie dzisiaj ten rynek jest tak rozbudowany, że każda z tych grup, o których sobie tutaj ogólnie pomyślimy czy powiemy, może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Jest kilka gier, które sprawdzają się właściwie zawsze. Jeśli myślimy na przykład o spotkaniu towarzyskim, polecam grę Dixit. To jest bardzo piękna gra. Wspominałem wcześniej o artefaktach w grze. W tej grze są setki obrazków i to jest klucz tej gry. Na tych obrazkach są niejednoznaczne rysunki, które mają nam kojarzyć się z różnymi rzeczami. I to jest gra w skojarzenia. Widząc obrazek, jeden gracz rzuca skojarzenie, pozostali muszą dobrać ze swoich obrazków coś, co pasuje do takiego hasła. Ja wiem, że trudno się o tym opowiada, natomiast gra daje niesamowitą dużą ilość przyjemności. Dla kogoś, kto lubi na przykład handlować i wychowywał się na grze Eurobiznes,
1: oto ja.
2: To jest świetna gra, która idzie jakby krok dalej. Nie wszystko zależy tylko i wyłącznie od rzutu kostką, choć ma to pewne znaczenie. Nazywa się Osadnicy z Katanu. Gra jest w podstawowej wersji przeznaczona od 2 do 4 graczy, przy czym osobiście powiem, najlepiej się gra 3 i 4 osoby. Sam klucz gry to jest przede wszystkim handel między graczami. I hasło wymienię owce za 2 zboża, to jest typowe hasło w tej grze, albo oddam drewno za glinę, tylko kto daje co. I te właśnie ustalenia, ten handel w grze buduje bardzo ciekawą mechanikę, gdzie nie tylko rzut kostką decyduje o tym, jak będzie przebiegała rozgrywka, ale także to, jak kalkulujemy ryzykiem, jak dogadujemy się między sobą. Można nie mieć szczęścia w rzutach kostką, a tą grę jednak przeciągnąć na swoją stronę i przechytrzyć przeciwników, handlując z nimi tymi towarami, które są w grze.
1: Czy poprzez granie w takiej grze można zostać dobrym handlowcem?
2: Można, a to jest bardzo istotne, żeby każdą grę odpowiednio sobie i przygotować, ale też podsumować. I jeśli gramy ze znajomymi, z rodziną, a w szczególności z dziećmi, poświęćmy chwilę czasu więcej, dajmy sobie 10 minut także na to, żeby się wzajemnie pochwalić, jeśli jest za co, czasem skrytykować, pokazać, który ruch był tutaj decydujący, gdzie była ta decyzja, która dawała zwycięstwo. No i tutaj właśnie jest olbrzymia przewaga tych gier, gdzie właśnie decyzje mają jakieś znaczenie. Kiedyś bardzo popularna gra Chińczyk, czy inna nazwa Człowieku nie irytuj się, właściwie interakcja graczy spoczywa tylko i wyłącznie na rzucie kostką, gracze decydują tylko, którym pionkiem się poruszyć. czy nawet grzybobranie. To nie są gry, które są złe, tylko musimy mieć świadomość tego, jak ograniczoną mechanikę mają. Natomiast gry, w której decyzyjność, potencjał graczy musi się uwalniać w trakcie gry, gdzie posunięcia mają wpływ na rozgrywkę, to jest ten największy potencjał właśnie takich gier. No, oczywiście przykładem najbardziej klasycznym byłyby tu szachy, gdzie każde posunięcie może odegrać istotną rolę, ale szachy też mogą zmęczyć. Jest wiele gier pośrednich, które nie muszą być aż tak skomplikowane jak szachy i też tak proste jak grzybobranie.
1: Pana zdaniem, które gry są takie, że mogą rozwijać u młodzieży intelekt?
2: Każde, bo jeżeli damy sobie czas, to o czym wspominałem na podsumowanie, to możemy wyciągnąć z każdej gry jakieś wnioski. Nawet jeżeli to jest gra, w której zarządzamy ryzykiem, to też umiejętność podsumowania tego potrafi wyciągnąć wnioski dla graczy. Jeżeli to jest gra, w której wykorzystujemy pamięć, typowe memo, no to jest też gra, która ćwiczy koncentrację. Jest wiele gier, które bazuje na takich mechanikach, ale to może być gra, której możemy sprawdzać wiedzę. Na przykład mam tu ze sobą grę pod nazwą Timeline. To jest taka gra, w której jest mnóstwo kart. Na tych kartach są wydarzenia, akuratnie tutaj historyczne z historii Polski. I zabawa polega na tym, żeby znając nazwę wydarzenia, no tu akuratnie mam przed sobą otwarcie lotniska na Okęciu. Musimy dopasować, czy otwarcie lotniska na Okęciu było wcześniej, aniżeli powstanie ołtarza Wita Stwosza, czy później. No oczywiście, powstanie lotniska było później. Sprawdzamy, z drugiej strony mamy daty. No i mamy już te dwie karty odkryte. Powstanie ołtarza Wita Stwosza 1489, lotnisko na Okęciu 1934 i kolejna karta. Sprawdzamy Bitwa Warszawska. No i tu nie jest taka sprawa już oczywista. Musimy określić, czy to było wcześniej, później, czy może pomiędzy tymi wydarzeniami. No i gracze, po pierwsze, jeśli nie znają tych wydarzeń, to się ich uczą, a po drugie, jeżeli znają, no to muszą tą wiedzę wykorzystać. No nie ma lepszej nauki niż poprzez zabawę. I tego typu mechanik w grach może być znacznie, ale to znacznie więcej. Tu mówimy o wiedzy historycznej, ale to może być na przykład wiedza, czy w ogóle umiejętność komunikacji. Mam ze sobą kostki z różnymi obrazkami z tak zwanej serii Story Cube. Graczem w trakcie gry rzucają tymi kostkami i widząc to, co wypadło na tych fantazyjnych kostkach, muszą opowiedzieć historię. No akuratnie tu mamy jakąś przerażoną twarz, dinozaura i kurzą łapkę. No i musiałbym ułożyć historię, która nam te obrazki połączy. Niesamowita lekcja kreatywności, ale też umiejętność opowiadania w tej grze jest bardzo istotna. Akuratnie pomysłodawcą tej gry jest trener interpersonalny, który na początku szkoleń zauważył, że grupa jest niezintegrowana, ludzie ze sobą niespecjalnie chcą rozmawiać i trzeba ich jakoś otworzyć, jakoś zmusić do tego, żeby po pierwsze nie bali się rzucać pomysłami, nie bali się myśleć kreatywnie, nie bali się zabierać głosu. No to wykorzystał zabawę do tego, żeby grupy ośmielać. W tej chwili jest to cała seria dodatków także do tych kostek, które już jako dzieci można wykorzystywać do tworzenia swoich opowieści. Zresztą wydawnictwo też robi takie konkursy, w którym daje obrazki i każe, czy zachęca do tego, do wymyślenia swoich historii, które są przedmiotami konkursu co jakiś czas. Serdecznie polecam.
1: A co dla pana jest najbardziej pasjonujące w grach planszowych?
2: To się też zmieniało. Kiedyś była istotna interakcja z graczami. Dzisiaj bardzo często, kiedy gram, to szukam też ciężkich tytułów, gier strategicznych, czy takich, które no jedna rozgrywka może trwać 3-4 godziny, bo daje to większą frajdę, pokazuje jakby całą budowanie mechaniki i rozbudowaną strategię. Istotna jest dla mnie także taka możliwość spędzenia wolnego czasu i budowanie pozytywnych emocji. To jest zabawa, to jest też gra, która ma dawać frajdę i też taką frajdę społeczną, gdzie możemy spotkać się ze znajomymi czy z rodziną.
1: Czy to zamiłowanie do gier planszowych zaobfitowało może tym, że pan stworzył na przykład jakąś swoją grę planszową?
2: No mam kilka gier w muzeum, które wykorzystuję. Nie są to super ambitne tytuły, raczej praktyczne wykorzystanie już gotowych mechanik. Natomiast Myślę, że taka gra, która będzie wyzwaniem także dla mnie, to jeszcze przede mną, bo jednak im się więcej gra, to tym bardziej gdzieś tam się w głowie rodzą swoje pomysły. Tylko mam świadomość też tego, że dzisiaj rynek gier planszowych jest bardzo obfity i bardzo mocno konkurencyjny. Ilość wydawnictw, które nawet na polskim rynku konkurują, to jest naprawdę z roku na rok coraz to co większa liczba. Mało tego, pandemia wcale tego rynku nie zamknęła, a wręcz jakby na nowo otworzyła. Czytałem całkiem niedawno raport dotyczący sprzedaży gier w czasie lockdownu w Polsce. I co ciekawe, najwięcej sprzedało się wtedy gier dwuosobowych. I to szczególnie dystrybutorzy zwrócili na to uwagę, że ten rynek jakby gier dla mniejszej ilości osób był najbardziej dochodowy. No to chyba wymuszała sytuacja. Ja też lubię takie gry, w której można się spotkać 4, 5, nawet 6 osób. Lubię bardzo gry licytacyjne, bo one są niesamowicie emocjonujące, choć czasami mechanika bywa dość uciążliwa.
1: A skoro mowa o lockdownie i o koronawirusie, to powstała gra o koronawirusie, a stworzyli ją Kielczanie. Czy miał pan może okazję ją przetestować?
2: Miałem, grałem.
1: Tak?
2: Mam także swój egzemplarz. Jest także egzemplarz w Muzeum Zabawek i Zabawy. Myślę, że jest to takie podejście trochę oswajające rzeczywistość i jednocześnie jest takim pozytywnym przekazem, bo gracze wcielają się w rolę badaczy, którzy muszą jednak uchronić świat przed pandemią. I tą grę jakby dla osób, które chcą zdystansować się trochę od rzeczywistości i uśmiechnąć się jednak w czasach zwiększonego zagrożenia, to oczywiście polecam.
1: A czy brał pan może udział w turniejach z grami planszowymi?
2: Tak, niejednokrotnie, bardzo często. Między innymi też pamiętam taki wyjazd, wspominałem o osadnikach z Katanu, czyli tej grze z owcami, ze zbożem, z drewnem, z gliną. Brałem udział w Mistrzostwach Polski w tą grę. Natomiast mam tu pewien taki dysonans poznawczy. Oczywiście jak najbardziej, jeżeli ktoś chce takiej rywalizacji zasmakować, to bardzo proszę. Też od czasu do czasu w muzeum, no oczywiście nie w tej chwili, organizowaliśmy takie różnego rodzaju turnieje z grami. Natomiast jedna rzecz, tutaj przestrzegam wszystkich: rywalizacja, która gdzieś tam na końcu jest nagrodą, gdzie są jakieś benefity związane z tą rywalizacją, często bywa też problematyczna, bo czasem warto spędzić ten czas po to, żeby go spędzić pozytywnie, radośnie, uśmiechając się do ciebie, bez takiego ciśnienia i presji na zwycięstwo. Jednak turnieje mają taki ciężar gatunkowy związany z tym, że dla wielu osób wywołują taką zawziętość, która nie zawsze w grach jest pozytywna, ale nie u wszystkich. Czasami można się też przy tym świetnie bawić. Turnieje organizowane przez wydawców gier także mają taki pozytywny wydźwięk. Bardzo często promują jakiś nowy tytuł, żeby w ten sposób się z nim zapoznać, przetestować ją na pokazie, czy właśnie takim pokazowym turnieju, zdecydować się wtedy dopiero, czy trafi ona do naszej kolekcji, czy też nie.
1: Czy zna pan jakieś ciekawostki o grach planszowych, którymi mógłby się podzielić z naszymi słuchaczami?
2: Polecam szczególnie wizytę w Muzeum Zabawek i Zabawy na zajęciach poświęconych historii gier planszowych. Tutaj staram się wszystkich, w szczególności młodych ludzi, zaciekawiać takimi rzeczami i nie będę ukrywał, że bardzo lubię też historii związanych z grami planszowymi, bo jeżeli prześledzimy w ogóle historię cywilizacji, to okazuje się, że te gry gdzieś tam zawsze funkcjonowały i to, że gdzieś znajdowane są w wykopaliskach, czy znajdowane są nawet przy różnego rodzaju remontach, to nie jest przypadek. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że niedaleko od Kielc, Sandomierzu, w Muzeum Okręgowym jest wyjątkowy eksponat. Są tam szachy sandomierskie, jeden z nielicznych przykładów średniowiecznych szachów o wzornictwie arabskim w Polsce. To są takie miniaturki kamienne, gdzie część osób mogłaby się nawet pomylić, czy to aby na pewno jest gra, ale tak, to dokładnie była gra. Ja dzisiaj także tutaj przyniosłem podobną, najstarszą grę planszową. Oczywiście jest to replika, oryginał z wykopalisk przy mieście Ur w Mezopotamii znajduje się w British Museum, wykopaliska z lat 30. I ona ma niesamowitą historię, ponieważ przez lata tworzono do niej różnego typu instrukcje, bo jest to gra, która ma już tysiące lat i przez długowieczne czasy nawet zapomniano, jak w nią grać. Tworzono różne nowe instrukcje, które by interpretowały, jak w taką grę można było zagrać. I co ciekawe, dopiero kilkanaście lat temu profesor z British Museum w trakcie prowadzenia prac nad jedną z kamiennych czy glinianych tabliczek odkrył opis wróżenia i gdzieś w jego umyśle ten opis wróżenia skleił się z planszą, którą widział wcześniej i zaczął badać to, czy aby nie można tego potraktować jako instrukcję do gry. I okazało się, że tak, być może była to gra, która miała jakieś mieć wartości profetyczne, gdzie miano wróżyć przyszłość w najbliższych latach, ale też pokazuje pewną instrukcję. Gra jest dość podobna do Chińczyka, gdzie pionki muszą być zbijane. No właśnie, a propos Chińczyka. Mówimy o grze, o której mam nadzieję radiosłuchacze też kojarzą, co to za gra, ale musimy mieć świadomość, że Chińczyk jest nazwą typowo polską. Nie jest to nazwa, która gdziekolwiek na świecie komukolwiek coś powie. I co ciekawe, nie jest to gra, która w Chinach została wymyślona.
1: To skąd taka nazwa?
2: To jest też niesamowite, bo wiąże się z produkcją gry. Sama gra trafiła do Polski z Niemiec, gdzieś w okolicy 20-lecia międzywojennego. Niemiecka nazwa tłumaczona na język polski brzmiała Człowieku, nie irytuj się i pod taką nazwą była ta gra sprzedawana. Zresztą do teraz część tych gier ma taką nazwę wypisaną. Natomiast Chińczyk dlatego, że pionki, którymi poruszano się po planszy, były w przekroju trójkątne, przypominające komuś chińską czapeczkę. I właściwie po co taka długa nazwa? Człowieku, nie irytuj się. Chińczyk będzie prostsza. I stąd właśnie ta nazwa. W Niemczech ta gra do teraz nosi nazwę Mensch, Enger, niż dziś, czyli dalej Człowieku, nie irytuj się, w krajach anglojęzycznych Ludo. I to też pokazuje, jak ta historia gdzieś tam się wiąże z rozwojem cywilizacyjnym. Dla mnie jedna z takich ciekawostek, która jest niesamowita i taka pokazująca tą relację, jest historia szachów, a właściwie nie cała historia szachów, tylko jakby jej niewielki fragment. Jak nazywa się figura, która stoi obok króla w Polsce? Jak mówimy na tą figurę?
1: To trzeba grać, żeby wiedzieć. Królowa?
2: No właśnie, w języku polskim bardzo często, czy część osób mówi o tym, że to jest królowa, a inne osoby twierdzą, że to jest hetman. Gdzie ta rozbieżność? No jak na jedną, tą samą figurę można mówić jednocześnie królowa i hetman? No przecież na żywo w życiu byśmy się nie pomylili, prawda? Rozróżnić faceta od kobiety, no chyba łatwo by było. I dlaczego to tak z historii wynika? Otóż szachy jako gra do Polski podróżowały z dwóch stron. Jedna strona to są razem z podbojami tureckimi, czyli za pośrednictwem najpierw Arabów, później Turków trafiała ta gra do Polski razem z kulturą wschodu. W kulturze wschodu patrzono na tą grę typowo militarnie. To nie była gra intryg, to była gra wojskowa. W związku z tym obok króla musi stać główny dowódca. Może to być wezyr, może to być hetman, tak jak w naszej kulturze. Natomiast z drugiej strony ta gra trafiła do Polski trochę inaczej. Otóż podboje arabskie zaprowadziły szachy do południowej Hiszpanii, później do Francji i do Niemiec. I podróżując przez zachodnią Europę, tam gra zyskała taki klimat dworskiej intrygi. Klimat lokajów, może gońców, trochę wojska, ale też elementem życia rodzinnego był król i królowa. W związku z tym na zachód od Polski obok króla zawsze będzie stała królowa. Natomiast na wschód od Polski będzie stał hetman, wezyr czy inny dowódca. A że Polska była zetknięciem kultury zachodniej Europy z kulturą wschodu, no mówiło się o tym, że byliśmy przed murzem chrześcijaństwa i tu było to zetknięcie tych dwóch zupełnie różnych kultur, to w szachach to zetknięcie dokładnie widać. Stąd właśnie w szachach hetman i stąd właśnie w szachach królowa. A to od razu budzi takie też reperkusje zupełnie śmieszne. Proszę sobie wyobrazić szachy wytworzone na Ukrainie, gdzie obok króla stoi brodaty hetman i ta wystawa pięknych szachów jedzie do Londynu. I w Londynie ta figura brodatego hetmana będzie podpisana niestety Queen. Bo w ich kulturze ta figura ma jedną nazwę. Tak jak na wschód od nas, no to musi być generał. My rozumiemy tą relację, natomiast już zachód Europy będzie miał tu dysonans poznawczy.
1: I teraz pytanie, czy hetman i królowa mogą się tak samo poruszać?
2: Oczywiście, tak, bo to jest dokładnie ta sama figura. Jeśli chodzi o zasady do szachów, to one zostały skodyfikowane już dość dawno. Były różne wcześniejsze wersje, które były także mocno losowe, bo były też takie wersje szachów, gdzie kostki odgrywały jakąś rolę. Natomiast w rozumieniu już szachowym jak najbardziej i hetman i królowa będą się poruszały dokładnie tak samo, czyli właściwie gdzie chcą, wzdłuż, w poprzek i po przekątnych.
1: Która gra planszowa zrobiła na panu największe wrażenie?
2: To opowiem taką historię gry, która została wydana w zeszłym roku I w życiu nie myślałem, że moim takim gralem planszówkowym będzie gra o ptakach. Tytuł gry to jest Na skrzydłach. Bardzo lubiłem wcześniej także i gry fantastyczne, oparte o literaturę, o prozę. A jest to gra, ta moja w tej chwili ulubiona, wymarzona, w której zbieramy swoją kolekcję ptaków. I jest ona wydana w sposób przepiękny. Ilustracje w tej grze są takie, jakbyśmy przeglądali album z ptakami. W grze wszystko jest przemyślane. Od karmnika, po rodzaje pokarmów, które ptaki spożywają, po samą planszetkę i ozdobne karty. Wszystko jest podporządkowane sensowi gry i mechanice. Sama gra, jak wspominałem wcześniej, polega na zdobywaniu kolejnych ptaków do swojej kolekcji, które muszą zamieszkiwać odpowiednie tereny. Nigdy nie byłem ornitologiem. Ptaki, które obserwujemy w przyrodzie, ceniłem, bo też pięknie śpiewają, ich ubarwienie zawsze jest efektowne. Natomiast ich mnogość, różnorodność w grze opisana jest i gracze nie tylko poznają samą grę, ale także mogą się dowiedzieć, który ptak gdzie mieszka, jaka jest jego rozpiętość skrzydeł. I co ciekawe, to dla mnie jest niesamowite, autorka tej gry wykorzystuje wszystkie te elementy w grze. To, czy ptak ma rozpiętą skrzydeł 30 czy 50 cm, ma znaczenie dla gry. To, czy je robaki czy ziarna w większości, ma znaczenie dla gry. Mało tego, na małej mapce, na każdej karcie oznaczone są miejsca występowania, co także może wpływać na samą grę. Nie jest to bardzo skomplikowana gra, choć nie jest też najłatwiejsza. Ma też wersję, co może dla samotników mieć istotne znaczenie. Możliwość zagrania w tą grę samodzielnie przeciwko grze. Gramy jak z automatem i muszę powiedzieć, że moja fascynacja tą grą jest tak duża, że nawet automat mnie ogrywa, a chcę grać w tą grę dalej, więc to jest dla mnie bardzo dobra rekomendacja. Mimo to, że nie wygrywam, mimo to, że gra samodzielnie mnie ogrywa, to dalej jest to dla mnie ciekawa rozrywka.
1: To na koniec powiedzmy sobie jeszcze, dlaczego warto grać w gry planszowe i poświęcać im swój wolny czas?
2: Gry planszowe jako rozrywka mają bardzo dużo zalet. Dla mnie jedną z najważniejszych, o której już wspominałem, to jest socjalizacja. Po prostu dobrze bawimy się w grupie. Dzisiaj mamy olbrzymie zagrożenie wynikające nie tylko ze smartfonów, ze świata wirtualnego czy z konsoli, ale też z takiej relacji społecznej. Nie umiemy się bawić razem. Proszę zwrócić uwagę na to, że bardzo często wiele zabaw, także zabaw dzieci, dzisiaj jakby zmierza w kierunku pewnego takiego samodzielnego, indywidualnego bawienia się. A gry planszowe dają nam przede wszystkim możliwość odbudowania relacji, to nie tylko relacji gdzieś tam w rodzinie, ze znajomymi, ale też proszę sobie wyobrazić taką sytuację, mamy świąteczne spotkanie w domu, bardzo często ono może gdzieś tam prowadzić do rozmowy, nie wiem, o polityce, o której nie chcemy rozmawiać, czy o tematach drażliwych. Dajmy sobie inny kontekst. Zbudujmy inną relację. Rozłóżmy grę planszową, porozmawiajmy o tej grze. Zagrajmy w nią, podsumujmy ją. Daje nam to zupełnie nową odskocznię do tego, żeby bawić się razem. Także dzieci dzisiaj mają potworny kłopot z tym, żeby uczyć się wzajemnie ze sobą pracować w grupie. To nauczanie wczesnoszkolne bardzo często skupia się na tym, żeby dzieciaki nauczyły się funkcjonować w nowej grupie społecznej. A gra planszowa wprowadzona na przykład w domu, czy nawet w trakcie zajęć szkolnych, zmusza nas do tego, by wzajemnie współdziałać. Dzisiaj jest także bardzo wiele gier, które kładą sobie za cel konkretną umiejętność, którą chcą wprowadzić. Rozmawialiśmy w trakcie o grach, które rozwijają umiejętność historyczną czy umiejętności językowe, ale jest cała gama gier opartych o matematykę, w której wręcz matematyka jest wprowadzana w sposób zabawowy. Tabliczka mnożenia, czy nawet proste dodawanie czy odejmowanie w sposób zabawowy wprowadzone dla dzieci jest tylko i wyłącznie zabawą, a nauka przychodzi zupełnie jakby podprogowo. Poza tym coś, co jest niezależne i uczymy się nieświadomie. I to dla dzieci także jest bardzo wygodne. I to jest olbrzymia zaleta gier. Ta zaleta jest z drugiej strony zagrożeniem. I to przestrzegam przed tym, żeby wybierać gry odpowiedzialnie. Bardzo łatwo jest się zrazić w ogóle do spędzania czasu w ten sposób, kiedy dobierzemy źle tytuł do naszych oczekiwań. Jeżeli chcemy zagrać ze znajomymi w wieku 20-25+, no to nie wybierzmy gry familijnej dla 5 czy 10-latków, bo się mocno rozczarujemy. Dzisiaj rynek jest nasycony grami każdy może znaleźć coś dla siebie. Mało tego, polecam też w internecie, to jest olbrzymi zasób także recenzji i osób, które zajmują się tym, by podpowiadać, co wybrać dla siebie w danej sytuacji, by nie popełniać takiego błędu, który może nas zrazić do tego typu zabawy.
1: I moi drodzy Państwo, będziemy kończyć. Przypominam, że dzisiaj w Mieście Młodości rozmawialiśmy o grach planszowych, a ich temat przybliżył nam ich pasjonat, a także pracownik Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, pan Przemysław Krystian. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, cała przyjemność po mojej stronie.
1: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Wojciech Mikołuszko, autor książki Wojtek, jest dziś moim i waszym gościem. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry.
3: Książki bardzo pięknej i mądrej, która pokazuje młodym ludziom kilka bardzo ważnych spraw. Jedną z tych ważnych spraw jest konieczność dbania o przyrodę, takie odniosłem wrażenie, a konkretnie o zwierzęta, a jeszcze konkretniej w tej książce, o bociany. No i skąd te bociany się wzięły?
4: Bociany wzięły się z tylu powodów, że aż się zaciąłem w tym momencie.
3: Mamy bardzo dużo czasu, możemy opowiedzieć o każdym powodzie.
4: Bocian jest ściśle powiązany z nami, z ludźmi, z naszą kulturą, więc wziął się z kilku powodów. Jest takim z jednej strony symbolem naszego kraju, zakorzenionym mocno w naszej kulturze i to sięgającej czasów przedchrześcijańskich, słowiańskich, ale chrześcijaństwo też przejęło tę symbolikę bociana. On był takim w najprostszym, takim banalnym ujęciu przynoszącym dzieci na wiosnę, ale tak naprawdę w takim rozumieniu mitologicznym, dużo ważniejszym, bo odlatywał na zimę do wyraju, podobnie jak wszystkie ptaki wędrowne migrujące w wierzeniach Słowian, którzy nigdy nie byli przecież w Afryce, a często nie dalej niż, nie wiem, tam 50 kilometrów od swojej wsi, to się w życiu nie oddalili, no to wyobrażali sobie, że szczególnie bociany, ale inne ptaki też odlatują do świata zmarłych, tam zrywają dojrzewające dusze, w dodatku często tam się zamieniają w ludzi. Zabicie bociana było takim grzechem wręcz. Te czerwone nogi świadczyły o jakimś powiązaniu z krwią, to, że on bywa często na podmokłych łąkach. To też wiązało się z mitologią słowiańską, więc on, ponieważ tam rozmaite żaby, węże, to z kolei była strefa zła w mitologii słowiańskiej, więc on bardzo u nas zakorzeniony, bardzo szanowany. Już w czasach stricte chrześcijańskich nawet Norwid pisał, że bociana nie można zrzucić z gniazda, zawsze się go szanuje, bo zrzucenie gniazda bocianiego to było równoznaczne z zabójstwem, a stał się z drugiej strony w pewnym momencie największa populacja bocianów białych w Europie, w całej Europie, jest w Polsce, więc tym bardziej jeszcze stał się takim symbolem ptaka.
3: Trochę też narodowym symbolem, prawda?
4: Tak, jeszcze biało-czerwone kolory i trochę tak czarnego, co prawda, ale to idąc tak tropem kulturowym, a przyrodniczym, z drugiej strony mamy taką małą świadomość tego, jak bardzo ten bocian wiąże nas z całym światem. Z jednej strony on jest taki bardzo polski, a z drugiej on spędza, powiedzmy, w uproszczeniu, 5,5 miesiąca u nas, 5,5 miesiąca w Afryce, no i dodajmy te po miesiącu wędrówki w każdą stronę, czy tam 5 miesięcy u nas, 5 miesięcy w Afryce, miesiąc wędrówki, to jest niecały miesiąc w jedną stronę i w drugą. I tak naprawdę dlaczego my go traktujemy jako ptaka polskiego?
3: No musimy się nim dzielić.
4: No tak, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że to jest ptak afrykański, który przylatuje do nas na wiosnę, żeby się rozmnożyć. I nagle to, co się wydaje takie typowo polskie, jest tak naprawdę międzynarodowe. Bo on jeszcze lecąc z tej Polski do Afryki. On często lecą aż do Republiki Południowej Afryki, czyli to jest 12 tysięcy kilometrów w jedną stronę. Mija właściwie trzy kontynenty, bo zahacza o Azję, lecąc przez kilka krajów Europy, przez kilka krajów Azji, przez kilka krajów Afryki, staje się takim międzynarodowym ptakiem, który w dodatku, jest trzeci powód, z powodu zmian wprowadzonych przez człowieka zaczyna ginąć i to na potęgę. I my tutaj podchodzimy do niego jak do ptaka świętego, natomiast sami go niszczymy, niszcząc jego środowisko, z drugiej strony nie współpracując, czy wręcz, nie wiem, jakby lekceważąc kraje azjatyckie, Bliskiego Wschodu i afrykańskie, skazujemy go na wymarcie, bo jeżeli bocian nie poleci do Afryki, jeżeli tam nie przetrwa, to nie wróci do nas. Część bocianów przestała odlatywać, a to też wcale nie jest dla nich korzystne, bo z powodu takich rozmaitych trudności, które napotykają po drodze, taki wędrowny co roku dziesiątki milionów ptaków giną i tak zawsze ginęły, bo wędrówka do Afryki z powrotem jest trudna. Natomiast z powodu działalności człowieka zabijania ptaków i to aktywnego zabijania i niekoniecznie dla jedzenia, dla sportu, z powodu niszczenia siedlisk, z powodu rozszerzania się Sahary, z powodu niszczenia jedzenia w Afryce, czyli owadów. I nagle u nas brakuje niektórych ptaków, a my przecież tak o nie dbamy. Już pomijając, że wcale tak bardzo nie dbamy o te ptaki.
3: No właśnie, bo tutaj powiedziałeś kilka faktów naukowych, które są niezaprzeczalne, ale w tej książce dla młodszego odbiorcy, chociaż ja przyznam szczerze, że bawiłem się bardzo, może nie bawiłem się, ale bardzo dużo rzeczy z niej wyciągnąłem. Główny bohater, czyli Bocian Wojtek, przeżywa właśnie mnóstwo perypetii związanych z tą właśnie niszczycielską rolą człowieka, który niekoniecznie właśnie dba o te populacje ptaków.
4: Ja przez Bociana też chciałem pokazać właśnie te powiązania, ten nasz na pozór właśnie narodowy, tylko i wyłącznie polski ptak, a tak naprawdę wiążący nas z całym światem, te silne powiązania, to, że żeby dbać o przyrodę, to nie wystarczą puste słowa, nie wystarczy tylko pojedyncze działania, czyli będziemy chronić gniazda bocianów na słupach średniego napięcia i budować im te podnośniki, te takie zainstalowane, żeby się im nic nie stało. To, że, nie wiem, duża część polityków, przepraszam, a zanim niektóra część społeczeństwa, pewna część społeczeństwa lekceważy globalne ocieplenie i emisję gazów cieplarnianych. To okazuje się, że też, proszę bardzo, nawet na naszego bociana wpływa na to, jak on przeżyje ten symbol polski. A jeszcze ostatni powód, dla którego wybrałem bociana, to jest również to, że on dużo go jest na moim rodzinnym Podlasiu, skąd pochodzę, z takim ptakiem. No już koło Warszawy, gdzie mieszkam, nie jest aż tak pospolity, ale na Podlasiu go dość łatwo spotkać. A już też taki bardzo osobisty powód, to na domu, obok domu mojej babci, we wsi Grabowiec koło Bielska Podlaskiego na Podlasiu, gdzie spędzałem często wakacje jako małe dziecko i dla mnie w pamięci, wspomnieniach oczywiście upiększonych przez czas, to jest taki raj dzieciństwa. I tam było gniazdo bociana na takiej uciętej częściowo topoli, to również jest na złamanej w pół topoli, więc...
3: I więcej, bo ty w zakończeniu tej książki podajesz, co zmyśliłeś, a co było prawdą, ale o tym nie wspomniałeś.
4: Nie, wszystko powiedziałem. Rozebrałem się trochę w tym zakończeniu, podając dokładnie publikacje naukowe, na których oparłem jednak wymyśloną przeze mnie wędrówkę bociana.
3: No właśnie, bo bardzo mnie interesuje to, ty jesteś dziennikarzem naukowym, jesteś przyrodnikiem i z tej wiedzy takiej czysto naukowej przenosisz te wszystkie bardzo ważne aspekty do książki dla młodszych osób, prawda? Jakby popularyzujesz tę wiedzę. Ja czytając tę książkę miałem wrażenie, że to może być bardzo dobry suplement do podręcznika lekcji przyrody w szkole podstawowej, bo tłumaczy o wiele więcej niż suche fakty właśnie, które są niczym nieobudowane, bo w te historie wchodzimy i przeżywamy.
4: No taki był mój cel. No to jest jakby moim marzeniem jest łączenie różnych rzeczy, nawet jakimś elementem mojego życia zawodowego poplątanego, no bo jestem dziennikarzem naukowym, kończyłem studia przyrodnicze, takie geologiczno-biologiczne. Miałem indywidualny tok nauczania, znaczy między indywidualne studia były troszeczkę na geologii, trochę na biologii. Z drugiej strony zawsze interesowało mnie pisanie. Mam później podyplomowe studia dziennikarskie skończone, mam kurs scenopisarstwa zakończony, więc jakby
3: lubię... I to wszystko się łączy.
4: A żebyś wiedział, no to naprawdę można, właśnie ta książka pokazała mi, że można połączyć. Mhm. To, co mówisz, no wiedza o emisji gazów cieplarnianych jest po prostu sucha, jeszcze przerażająca i po prostu dzieci ziewają z nudów albo z kolei wpadają w panikę, albo, nie wiem, nie potrafią odnieść do swojego życia, albo za bardzo. Natomiast jeżeli, tak samo bociany, natomiast elementy pisania fikcji literackiej, czy również elementy tego, jak się tworzy scenariusze filmowe, z których wykorzystałem, no, takie są proste zasady większości scenariuszy filmowych, że bohater musi mieć cel, bohater musi mieć przemianę, przejść w czasie trwania filmu. No i mój bohater ma tu cel, obydwaj bohaterzy.
3: Oby tak. Jeden i drugi ma konkretne cele. No właśnie, bo jest dwóch bohaterów. Jeden to jest ten bohater zwierzęcy, tak sobie to rozróżniłem, czyli Bocian Wojtek, drugi bohater ludzki, Jacek, kilkuletni chłopiec, który właśnie bardzo chce pomóc tym bocianom. Jest to postawa godna naśladowania. Jest to koleś, który uparcie dąży do celu.
4: Tak, połączyłem to, żeby też raz... Po pierwsze, mnie to poruszało, takie historie, połączenie świata zwierząt, świata ludzi, splątanie tego wszystkiego i mam nadzieję, chciałem, żeby się to udało, żeby udało się to splątanie tymi nitkami silnymi, pokazanie związków. Chłopiec broni gniazda, ale też ma w tym swój indywidualny ludzki cel. On chce ochronić gniazdo, bo wierzy, że jeżeli ochroni gniazdo i bocian wróci na to gniazdo wiosną, nie zdradzam dużo, bo to już na początku jest książki, to również jego tata wróci, który na samym początku książki wyjeżdża. Nie do końca, z czasem się dowiadujemy, z jakich powodów, o co chodzi Jackowi, ale Jacek z całych sił wierzy. To jest jego prywatna wiara, ale którą w jakiś sposób podzielamy, mam nadzieję, czytając tę książkę, że on musi to ochronić po prostu, żeby spotkać znowu tatę. A mama, która jest bardziej racjonalna, mu pokazuje, że gniazdo jest zniszczone, gniazdo może spowodować wypadek, może jemu zaszkodzić, i mama wykazuje się takim racjonalną, pewną nadopiekuńczością, więc mimo, że go kocha, i to mam nadzieję, że widać, a z drugiej strony staje się w jakiś sposób przeciwnikiem tego bohatera. On musi dużo przejść, żeby doprowadzić do swojego celu. Czy mu się uda, to nie zdradzę.
5: Oczywiście, zachęcam wszystkich, żeby samemu się o tym przekonać. Ale dotknąłeś teraz właśnie kolejnego wątku, który pojawia się w tej książce, bo oprócz tych bocianów, oprócz tego, że dowiadujemy się o ich losach, jak wędrują, jakie mogą napotkać ich niebezpieczeństwa, o tym, że główny bohater, ten ludzki, też dąży do pewnego celu i chce temu bocianowi pomóc, to dotykamy tutaj też bardzo, myślę, że istotnej płaszczyzny, czyli więzi rodzinnych i takich emocjonalnych zdarzeń w rodzinie. Poruszająca jest ta historia, która się pojawia w tym planie jakby ludzkim, w tym, jak ten nasz młody główny bohater czeka na swojego tatę, jak wierzy w to, żeby wrócił, jak ważne jest to, że rodzina stanowi pewną całość, prawda?
4: Tak. No, mam nadzieję, że chciałem, żeby to było poruszające. Mam nadzieję, że nie są to za mocne emocje dla dzieci, no bo tak oceniam książkę na dzieci 7+, powiedzmy od 7 roku życia. Dla młodszych może być właśnie trudne emocje, te wyjeżdżający tata i dziecko, które walczy o powrót bociana, pośrednio powrót taty. I te relacje rodzinne, w których z jednej strony chcemy sobie pomagać, a z drugiej się ranimy. No to jest dla mnie jakiś taki paradoks, obserwując świat, swoją rodzinę, inne rodziny, że patrzę sobie, to jest dobry człowiek, ten chce dobrze, a ranią się i się niszczą, myślę, kurczę, blaszkę, no dlaczego?
5: Jak to jest możliwe, prawda? Tak. Utrudniamy sobie życie.
4: Tak, i coś w tym jest, natomiast wymaga to troszeczkę przełamania, nie wiem, naszych egoistycznych pobudek, szacunku dla drugiego człowieka, zaufania. No mam trójkę dzieci od najmłodszego Jacka też, przepraszam bardzo, tak samo na imię jak na bohater mojej książki, jak się złożyło, bo na początku bohatera książki wyobrażałem sobie, to nie jest mój syn, natomiast trochę na wygląd fizyczny i zachowania pewne do mojego synka najmłodszego i chciałem, no na wszelki, nazwałem go tak samo, żeby to porównywać pewne cechy charakteru.
5: Ale bocian Wojtek to nie ty, to nie Wojciech Mikołuszko.
4: To nie jest. No oczywiście też tak się złożyło, że są pewne bardziej osobiste rzeczy, niż bym chciał. To, tak, bocian Wojtek to nie ja, choć moja żona znalazła w tym bocianie parę moich cech, przeczytała, mówi, proszę cię bardzo, mówi, to jest twoja cecha. Mówię, ale to nie zdradzę, bo ja aż tak się nie rozbiorę tutaj, jeszcze będzie. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o tytuł Wojtek jest to ludowa nazwa bociana, jest używana, sam byłem świadkiem, jak mówiono, Wojtek przyleciał, i to nie było o mnie, tylko właśnie o bocianie.

0: 17-letnią córkę Idę. Taka konieczność czasami szanowania ich decyzji, co dla rodziców, którzy ty wychowują te kilkanaście lat, to bywa trudne, no bo z jednej strony myślę sobie, no ja mam doświadczenie, wiem, co jest dla niego lepsze, ale on podejmuje inną decyzję, która dla mnie jest czasami dziwna, ale no muszę to uszanować, żebyśmy się nawzajem nie niszczyli, a dziecko z drugiej strony musi uszanować pewną taką nadopiekuńczość rodzica. To sam będąc kiedyś dzieckiem, też nie odczuwałem tego, że rodzice wychowując tyle lat dzieci, wkładając tyle miłości, uczuć, czasu, a również i pieniędzy, to później mają jakoś im się wydaje, że oni wiedzą lepiej. Mhm. I czasem wiedzą, no ale pozwólmy
1: czasem
0: dzieciom...
1: Czasem ciężko jest się z tym pogodzić po
0: tak,
1: prostu.
0: Tak, ale no, pozwólmy, nie wiem, dzieciom błądzić i nam samym błądzić, znaleźć swoją ścieżkę. Żeby znaleźć swoją ścieżkę, trzeba czasem pobłądzić. No, nie widzę czasami innej drogi.
1: I to właśnie tutaj też w tej książce wychodzi. Ja jeszcze wrócę do tej edukacji ekologicznej młodych osób, bo tak odbieram trochę tę książkę, że daje do myślenia i zdajesz sobie sprawę, że no, kto jak nie my może o to zadbać w dzisiejszych czasach. Czy z twojej perspektywy, z perspektywy przyrodnika i dziennikarza naukowego, musimy edukować młodych ludzi?
0: No musimy. To jest
1: kwestia środowiskowej.
0: Przemądrzale powiem, no, już troszkę widziałem, więc naczytałem się od publikacji naukowych, widać to. Natomiast żeby edukować młodych, to po pierwsze oni muszą polubić tę przyrodę. No marzyłoby mi się, żeby pokochali, ale też poczuć te więzi. Mam wrażenie, też również temu służy ta książka, że pokazaniu tych licznych więzi, jakie łączą nas z przyrodą, bo prosta zasada, bronimy czy chronimy to, co kochamy albo co uważamy za potrzebne. Jeżeli jesteśmy oddzieleni ekranem wyłącznie komputera i nie odczuwamy tej przyrody, to pomimo, że ona i tak ma na nas wpływ, bo po prostu jak przyroda zginie, to my nie mamy szans przetrwania. To jest kompletny racjonalny pogląd, niezależny od emocji, jakie mi towarzyszą, patrząc na przyrodę. To jeżeli jesteśmy, dzieci są oddzielone, dzisiaj są bardziej oddzielone przez ekrany smartfonów, komputerów, przez podwożenie do szkoły, przez sam mam ten kłopot, duży ruch samochodowy na ulicy, który nie pozwala mi wypuścić najmłodszego synka samego do szkoły, bo boję się, że na tym rowerku wjedzie na przejście i już go stracę na zawsze. I te lęki mi towarzyszą, a jednocześnie chcę pokazać, jeżeli dzieci polubią przyrodę, docenią ją, pokochają, poczują te więzi, to będą później chciały chronić, no ale bez przyrody No nie da się żyć. Przyroda ponadto oferuje tyle możliwości, tyle wspaniałych rzeczy do rozwoju i wydaje mi się, że po prostu jest wartościowy. No. Oprócz tego, co mówię, podstaw, że już stricte racjonalnie, ekonomicznie, finansowo, no po prostu nie przetrwamy bez przyrody.
1: W swoich dzieciach zaszczepiłeś miłość do przyrody?
0: Myślę, że trochę tak, choć to te moje myśli, że muszę zaakceptować, że wybierają inną drogę, to też dotyczą moich dzieci starszych, które w tej chwili są w liceum i myślą nad drogą zawodową i patrzę, że kierują się w stronę bardziej nauk medycznych, farmaceutycznych. Moja córka myśli o farmacji. Gdzieś widzę w nich, jest to jakieś zaszczepienie nauk przyrodniczych w szerokim znaczeniu, no ale nie stricte przyrody, więc myślę, szanuję. Z drugiej strony zależy mi, żeby nie było tak, że ci, co kochają przyrodę, szli na biologię i później zostawali biologami, nauczycielami biologii, naukowcami.
1: No wiesz, zawód można wykonywać różny, ale miłość do przyrody można mieć w sercu.
0: No więc myślę, że coś takiego zaszczepiłem. No mój syn najstarszy hoduje na przykład skorpiony, co niestety uciekł ostatnio. I znalazłem go w ziemniakach, więc zmartwiałem, widząc skorpiona między ziemniakami. Moja córka z kolei opracowuje projekt edukacji sama z siebie, zorganizowała grupę licealistów i pracują nad projektem edukacji o roślinach, o wartościach roślin. Suszyła rośliny, przygotowuje rozmaite ziółka, więc wydaje mi się, że coś w tym jest.
1: To jest ta miłość ogromna.
0: Tak, tylko właśnie idzie, myśli sobie o wartości jakby medycznej, farmaceutycznej, farmakologicznej roślin. Natomiast Kacper z jednej strony interesuje się szeroko pojętymi bezkręgowcami, z drugiej potrzebuje też, nie wiem, jakiegoś adrenaliny i dlatego myśli, nie wiem, o ratownictwie medycznym, o tak dalej. No patrzę, no co z tego wyniknie. A najmłodszy, ja coś jeszcze trudno powiedzieć. No, lubi z nami chodzić na spacery, nie wiem, do ogrodu botanicznego w warszawskim Powsinie, gdzie rzeczywiście jest sporo miejsca. Więc...
1: No dobrze, to teraz powiedz tym rodzicom, którzy nas słuchają, jak to zrobiłeś? Jak tę przyrodę zaszczepić w tym młodym człowieku? Jak pokazać mu, że po pierwsze nie jest nudna, po drugie dbanie o nią nie jest tak naprawdę ogromnym wysiłkiem, trzeba po prostu przestrzegać kilku prostych zasad. No i dlaczego jest taki

0: istotne dla nas.
1: No, jakby podstawowy zasada to spędzajmy fajnie czas w przyrodzie. Myśmy to robili z Idą i Kacper, moimi starszymi dziećmi. Było tyle łatwiej, że odkryłem prostą zasadę, którą większość rodziców dość szybko odkrywa, że dzieci potrzebują dzieci. No, samotne dziecko się nudzi, więc jeżeli pójdziemy z samotnym dzieckiem na wyprawę przyrodniczą, to ono może się nieco zanudzić. Więc jak Ida i Kacper mają różnicę wieku 1,5 roku, więc było dużo łatwiej, bo oni we dwójkę już się razem bawili. Oni po prostu szliśmy do lasu, oni tam biegali, wspinali się po drzewach, spędzali czas, jakby ochłonąc przyrodę podświadomie, no po prostu czując, że to jest fajne miejsce, w którym się dobrze spędza czas. I to jest podstawa dla mnie, no po prostu bądźmy i nie wiem, pozwólmy dzieciom włazić na drzewach, ja pozwalałem. No,
2: no ale widzisz, i tutaj pojawia się kontrargument od innych rodziców, którzy powiedzą, no tak, las, kleszcze, inne zagrożenia, włożenie na drzewa, no proszę, przecież można spaść i się połamać, tak? No ja pamiętam, że my w dzieciństwie łaziliśmy po trzepakach i całe szczęście, ale nikomu nic się nie stało. Teraz jakby jest straszne napięcie, prawda?
1: Tylko, że jakby coś za coś. Nie jest tak, że uchronimy przed upadkiem z drzewa, a w zamian będziemy mieli w pełni zdrowe dziecko. Dziecko, które siedzi w domu, jest narażone na krótkowzroczność, otyłość,
2: używanie słupa.
1: Tak, problemy z nadgarstkiem silne. Więc oczywiście to jest ryzyko. Natomiast jest dobre ryzyko i złe ryzyko. Tak, ja nawet to, co opowiadasz, czyli na podwórku dzieci bawiące się na trzepaku. Na moim podwórku w tym mieście Bielsko-Podlaski był wielki kasztanowiec i kiedyś jeden kolega spadł i karetka przyjechała, rzeczywiście miał złamany obojczyk. Tak, tak, jest to groźne, tak, to zgadzam się. Natomiast jakby zyski są, no musimy to oczywiście minimalizować ryzyko. Kleszcze są rzeczywiście problemem, natomiast po pierwsze jedna choroba przenoszona przez kleszcze, czyli kleszczowe zapalenie mózgu, jest do ochronienia przed tą chorobą, przepraszam za niezgrabne sformułowanie, ponieważ są szczepionki na kleszczowe zapalenie mózgu. Druga choroba, borelioza, też niebezpieczna. Troszeczkę trudniej się przed nią chronić, bo nie ma szczepionek, natomiast kleszcz przekazuje te bakterie 24 godziny po wkłuciu się, więc jeżeli odpowiednio wcześnie wyjmiemy kleszcza, to problem znika. Po trzecie są antybiotyki, jeżeli odpowiednio szybko zaczniemy się leczyć, to po prostu jesteśmy w stanie boreliozę spokojnie wyleczyć. Późniejszą boreliozę trochę trudniej, ale też się da, więc też nie ma powodu do paniki, bo naprawdę zwariujemy. To nie jest to, że chroniąc dziecko przed boreliozą i złamanym obojczykiem zapewnimy mu szczęśliwe dzieciństwo. To jest coś za coś, naprawdę. To nie ma tak.
2: Bo pojawiają się też takie argumenty, że no dobrze, ludzie na wsi mają, na wsi albo w mniejszych miejscowościach mają o wiele łatwiej, bo ta przyroda jest faktycznie bliżej nas. No ale w takim dużym mieście, nie wiem, Warszawa, Wrocław, Kielce, no jakby może jest trochę trudniej, no, ale przecież mamy parki, mamy mnóstwo ogrodów botanicznych, mamy szereg innych atrakcji, które zupełnie mogą pokazać temu człowiekowi, młodemu człowiekowi, że przyroda jest fajna, nie jest nudna, jest piękna.
1: Tak, jest oczywiście troszeczkę trudniej, ale to też zależy od jakby ambicji. Nie chodzi o i to, co swoim dzieciom przekazywałem, o jakieś ambicje, że pojedziemy do serca Puszczy Białowieskiej, pokażę im najstarsze dęby świata i najbardziej skomplikowany ekosystem leśny w całej Europie. No nie, nawet kilka drzew, chodzi o zwykłe, a również to ułatwienie, no jeżeli trawników nie kosimy tak już po prostu jak do pola golfowego, tylko rzeczywiście w mieście zostawiamy troszeczkę więcej tych tak zwanych chwastów, tam rzeczywiście jest ciekawie, tam po prostu warto wyjść na zwykły trawnik, parę drzew za blokiem, myślę, że coś się znajdzie, oczywiście fajnie jest pojechać do lasu, my mamy taki las koło Warszawy, gdzie jeździmy, nie jest jakoś super ekstra atrakcyjny, natomiast wystarczająco, że jest i rzeczka, i troszeczkę wody, i zróżnicowany las, żeby dzieci znalazły swoje miejsce do zabawy, żeby czasami właśnie jak i dakacer byli mali, no ja się kładłem sobie na trawie i nawet przysypiałem, a oni tam biegali gdzieś po drzewach. To jest czasami...
2: To jest chyba trochę mniej niebezpieczeństw niż w centrum miasta, prawda?
1: Tak, gdzieś no jakby, ale to co mówiłeś o tym zagrożeniach wspięciu się na drzewa, to rzeczywiście, powiedzmy, mamy bywają bardziej nadopiekuńczy niż tatusiowi, więc to jest pewna przewaga, jak ze mną szły, bo jak moja żona gdzieś znikała, później wracała, to była zmartwiała, bo dziecko było wysoko na drzewie, a ja przysunąłem pod tym drzewem, ale nic się wtedy nie stało, naprawdę. No więc oczywiście może nie powinienem pozwolić aż tak wysoko wejść na drzewo, natomiast to, co mówiłeś, w mieście jest trudniej oczywiście, ale są miejsca, w dodatku świadomość rośnie, powstają takie bardziej naturalne place zabaw, które wykorzystują, nie wiem, drewno, drzewa, czy roślinność miejscową, czy kamienie, tak, żeby dziecko poczuło tę naturalną fakturę i żeby też odbierało wszystkimi zmysłami, bo to też jest ważne, żeby, jeżeli oglądamy film przyrodniczy, to widzimy, wykorzystujemy dwa zmysły, wzrok i słuch, natomiast jeżeli jesteśmy w lesie, no to mamy dodatkowo zapach, dotyk, smak też, tylko to trzeba najbardziej ostrożnie
2: uważać.
1: Tak, bo a propos niebezpieczeństw, no jednak owoce lepiej umyć, żeby tam jakimś bąblowcem się, czy inną.
2: No i na grzyby też warto uważać.
1: Tak, i żeby tego, tak, i dzieci w dodatku widzą ładny czerwony owoc, to chcą zjeść, a nie każdy ładny czerwony owoc jest jadalny dla człowieka, bo niektóre są jadalne dla na przykład ptaków. Więc po prostu być z nimi, spędzać czas, nawet w tych małych hostelach przyrody, jakie są w mieście. No i pewna presja, ja myślę, że budząca się przez to, że przyroda niknie, to widzę, że jakby świadomość tego, że warto zostawiać kawałki przyrody, nawet malutkie w mieście, rośnie, a nie zabudowywać je wieżowcami.
2: No niestety, ta tendencja jest straszna teraz w dzisiejszym świecie. Wrócimy jeszcze na chwilę do książki Wojtek. Wojtku, ta książka jest bardzo nietypowa pod względem wizualnym. Będziemy gościli jeszcze w Meloradiu twórczynię tego wszystkiego, ale ja chciałbym zapytać o twoją perspektywę. Jakby skąd się pojawił pomysł na współpracę z tak nietypową ilustratorką? To przecież jest... w życiu czegoś takiego nie widziałem w książce dla dzieci.
1: Z Piaskownicy, powiem ci tajemnicę, która nie jest wcale tajemnicą. I ja i Małgosia Dmitruk wychowaliśmy się w Bielsku Podlaskim. Do trzeciego roku życia mieszkaliśmy w tym samym bloku. Wówczas nosiła przy ulicy, która wówczas nosiła nazwę 1 maja, dzisiaj już jest 3 maja, zgodnie ze zmianami politycznymi w naszym kraju. I więc znaliśmy się. Małgosia później poszła w kierunku artystycznym, jest profesorem na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I znałem też jej dobrze brata bliźniaka, z którym wynajmowałem kiedyś mieszkanie w Warszawie w czasie studiów. I zawsze mi zależało, żebyśmy kiedyś z Małgosią połączyli nasze siły. Natomiast pomimo, że jakby działamy w podobnej sferze, to jest troszeczkę odmienne. Moje książki stricte takie popularnonaukowe dla dzieci, czy artykuły popularnonaukowe wymagają dokładnego czasami takiej przedstawienia eksperymentu, czy przekroju przez ziemię, natomiast Małgosia bardziej operuje w takich sferach niedopowiedzeń, takich troszeczkę magicznych.
2: Widać to tutaj, widać to doskonale.
1: I tak właśnie jak ta książka powstawała, myślę sobie, o, to jest książka, którą Małgosia mogłaby zilustrować. Spytałem się jej, bo tu jest przestrzeń na niedopowiedzenia, na magię, na taką pewną abstrakcję, na wyobraźnię, a nie ściśle tam, bo jakby ja bardzo cenię ilustratorów innych moich książek, natomiast miałem wrażenie, że to nie jest sfera, w której Małgosia czuje się dobrze. Mhm. Więc zaproponowałem jej, ona powiedziała wstępnie tak. Spytam się wydawnictwo, co oni na to. Oni wstępnie tak.
2: I poszło.
1: No, i poszło, no i jest.
2: Chciałbym, żeby jeszcze przy tej naszej rozmowie to padło. Skoro rozmawiamy już o samej książce, to jest nietypowa technika, bo tak jak widzę, jest to wyszywanie na płótnie, używanie różnych nici i z tego tworzenie konkretnych rzeczy. I potem było to skanowane, tak?
1: Nawet fotografowane, żeby pokazać tę trójwymiarowość. Rzeczywiście Małgosia jako przy swoich samodzielnych pracach, jako artysta plastyk, korzysta z kilku technik. Sławę jej troszkę, bo ma międzynarodowe wystawy, przyniosły litografię czy grafika, natomiast jeszcze bardziej ludzi przyciągają jej właśnie umiejętności wyszywania, które przejęła z Podlasia.
2: No właśnie, to się wszystko z tym wiąże.
1: I on na przykład robi takie swetry, tak unikalne, że już przestała je sprzedawać. Musisz kiedyś zobaczyć. To są swetry tak artystyczne, że to i jednocześnie tak podlaskie, że naprawdę głowa paruje patrząc na nie. I to Małgosia sama zaproponowała, że do tej książki się wydaje, ponieważ on jakby część akcji dzieje się na Podlasiu, żeby ten podlaski sznyt zachować poprzez wyszywanki. Sama sobie utrudniła pracę, bo trudniej to wyszywać.
2: Trochę było tutaj pracy, prawda? Tak jak patrzymy na te ilustracje.
1: I zrobiła to natomiast, żeby pokazać, że te nitki są rzeczywiście nie są płaskie, tylko to są ilustracje trójwymiarowe, no to zostały zrobione zdjęcia, także lekki cień pokazuje, że
2: trójwymiarowość.
1: Tak, ten oddaje trochę tej ilustracji.
2: Tak mi się wydaje, że to oprócz tego, że ta książka byłaby ciekawym suplementem na lekcje przyrody, to też na lekcje poznawania innych społeczności, innych kultur, bo my obaj jesteśmy z Podlasia i ten klimat tej książki jest nam
1: nie
2: bardzo
1: chciałem ciebie
2: bliski.
1: Wydawać tutaj, ja tu się przyznam.
2: To nie ma żadnej tajemnicy, oczywiście. Jesteśmy nawet z tego samego miasta, z Bielska Podlaskiego. Przypadkowa
1: tak, nie
2: okoliczność.
1: Potwierdzam, słowo honoru, nie znaliśmy się wcześniej.
2: Natomiast tak sobie myślę, patrzę na to z perspektywy mieszkańca innej części Polski, być może nawet innej części świata. To jest poniekąd trochę taki podręcznik Podlasia, pokazujący, jak wielobarwna jest to kraina i jak zbliżona właśnie do pewnych tradycji, tak? Do tradycji tych plastycznych, które pokazuje Małgosia, ale też do tych tradycji, o których mówiliśmy na początku, do tych wierzeń, do tych słowiańskich jeszcze mitologii, prawda? I to wszystko w tej książce wychodzi. Może być takim pięknym obrazem dla młodego człowieka.
1: Dziękuję. Starałem się, żeby ta podlaskość była zaznaczona, ale delikatnie, żeby była zrozumiała, żeby jednak jakieś pewne uniwersalne przesłanie istniało, bo gdybym to tak stricte Podlasko, łącznie z tą naszą gwarą białorusko-ukraińską użył, pomimo, że nie znam jej bardzo dobrze, ale rozumiem i wiem, z kim skonsultować, to obawiam się, że byłoby to niezrozumiałe. Więc tak delikatnie zaznaczyłem w paru tam wypowiedziach. Jeden z bohaterów na przykład nie używa wołacza, nie mówi pani Izo, tylko pani Iza. To jest takie też charakterystyczne dla naszej gwary, więc tak tylko delikatnie to zaznaczyłem. Tam się pojawiały elementy, że we wsi, w której żyje Jacek, jego mama, okna są obramowane takimi zdobieniami. To też jest charakterystyczne dla Podlasia, więc takie dawałem delikatne sygnały, które mam nadzieję, że nie zepsują, nie utrudnią czytania tej książki ludziom z odległych krajów, natomiast może troszeczkę właśnie pokażą im ten urok naszej krainy i zaintrygują, może później będą chcieli sięgnąć i zobaczyć to nasze zdobnictwo okien na Podlasiu, które jest niesamowite.
2: Ja myślę, że ta książka zachęci nawet do odwiedzenia Podlasia, na które zapraszamy obaj, mam takie wrażenie. Dobrze, ja obiecuję tutaj na antenie, że porozmawiamy jeszcze z ilustratorką Małgorzatą Dmitruk na temat tej ilustracji, ale także podejrzewam, że porozmawiamy nadal o Podlasiu. Tobie, Wojtku, bardzo dziękuję i zachęcam do przeczytania książki Wojtek, autorstwa Wojciecha Mikołuszki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś moim i waszym gościem w studiu jest Tomasz Brzozowski, prywatny informatyk. Witam serdecznie.
4: Witam wszystkich.
3: A porozmawiamy na temat siebie w sieci. Warto też spojrzeć na to z drugiej strony, czyli ze strony bezpieczeństwa. Nasz gość jest ekspertem, jeżeli chodzi o zabezpieczenia internetowe, więc tutaj też w tym temacie podpytamy go, co zrobić, żeby się zabezpieczyć, ale na początek powiedzmy o tym, jak możemy się w sieci wyrazić. Portali społecznościowych mamy multum. Serwisów, które pozwalają nam na dosłownie wszystko. Od Facebooka, gdzie możemy wrzucać i krótkie posty, i możemy wrzucać zdjęcia i filmy. Tych mediów społecznościowych mamy bardzo, bardzo dużo. Jedne polegają na tym, że możemy tam zamieszczać filmy, inne skupiają się tylko i wyłącznie na zdjęciach. Jeszcze inne oferują nam transmisję live z tego, co robimy. Można się też dzięki temu jakoś w internecie sprofilować.
4: Media społecznościowe dają nam możliwość wyrażania się w sieci, tak jak powiedziałeś. Jest to darmowe narzędzie, w którym każdy może czy to zaprezentować siebie, czy swoją firmę, albo po prostu utrzymywać kontakty ze znajomymi. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla kogoś, kto nie ma po prostu większych wymagań odnośnie sieci internet.
3: No, pozwala się przede wszystkim też dobrze bawić na początku, a potem prezentować albo siebie, albo swoje produkty, bo firmy też używają tego do reklamy swoich towarów, usług.
4: Można się bawić, można lajkować zdjęcia znajomych, dodawać komentarze, no ale poza tym, że tak wyrażamy siebie, każdy to może zobaczyć. Czy to jest do końca takie dobre, to są zdania podzielone na pewno.
3: No ty jesteś w tej grupie, która jest nastawiona do mediów społecznościowych sceptycznie. Ciebie w mediach społecznościowych jest niewiele, podchodzisz od trochę innej strony do tego tematu. Bo jedni twierdzą, że te media społecznościowe są za darmo, a ty widzisz w tym takie drugie dno i że wcale nie jest to takie darmo. Płacimy, tylko w trochę inny sposób.
4: Oczywiście korzystam z mediów społecznościowych, ale trzeba mieć na uwadze, że wszystko to, co wpisujemy w sieci, nie ginie i kiedyś w przyszłości może to być wykorzystane, że tak powiem, przeciwko nam. Dlatego korzystając z mediów społecznościowych, musimy mieć na uwadze, jakie treści chcemy tam dodawać. Nie ma nic złego w korzystaniu z mediów społecznościowych, trzeba to tylko po prostu robić z głową, aby w przyszłości po prostu nie stać się osobą zbyt
3: narażoną na różnego rodzaju czające się niebezpieczeństwa?
4: Media społecznościowe są za darmo dla każdego użytkownika. No aczkolwiek, no cóż, no każdy ma znajomych, każdy tych znajomych zaprasza. Media społecznościowe utrzymują się z publikowania reklam, ze zbierania informacji o nas i o naszej działalności.
3: No bardzo często jest też tak, że polubiamy jakąś aplikację, która